Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

Najlepszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Peweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie to tym

0: jak słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.

0: Dzisiaj już oficjalnie możemy ją przywitać, możemy przywitać jesień.
1: A możemy jej powiedzieć, żeby wyszła? I
0: Jej powiedzieć też inne słowa, ale nie możemy tego puścić na antenie.
2: Ale na pewno możemy przywitać was i od razu pytamy, jaka praca nie śpi, ekipa, dajcie znać, niech się pozdrowią kierowcy z piekarzami,
0: betoniarzami,
2: florystami, żołnierzami.
0: Skutnicy.
2: Napisz, jaka praca nie śpi, co robisz i jesteśmy z ciebie bardzo dumni.
1: A tak naprawdę to chcemy, żebyś nam nagrał głosówkę, bo chcemy się z wami usłyszeć o poranku, bo jesteśmy z was mega dumni, że jesteście od samego rana na nogach i że my wam możemy w tym porannym zawodzie towarzyszyć.
0: Nagraj nam głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max, gdzie pracujesz i dlaczego nie śpisz o tej porze.

0: Niby przyszła jesień, niby nie wszyscy ją chcą, ale za to jakie numery nam przyniosła nowa Lost Frequencies i jego para i za RMF Max jeszcze przed 600 dla was.
1: Jeszcze jedna głupia sprawa, już muszę wam powiedzieć, bo się kończy wrzesień, nie? A mi zostało za dużo wejść na siłownię w miesiącu. No,
0: i
1: zaoszczędziłem. No nie wiem, no jest, zostało chyba 7 dni do końca, ja mam 8 wejść, także...
2: Ale pewnie jak kupowałeś tę kartę, nie? To oczywiście nie, no 8 wejść to pewnie za mało, zobaczymy, no.
1: Ale byłem na siłowni.
0: No tak, byłeś myślami, to najważniejsze na tej siłowni.
1: Myślami byłem na siłowni, no.

0: Co można powiedzieć, kiedy leci tak dobra Rihanna SM w RMF Max od rana? Wstawaj, nie udawaj.
1: Już za chwilę będziemy się wszyscy witali, będziemy się wszyscy poznawali, bo czas rozwiązać naszą zabawę. Jaka praca nie śpi o tej porze, ale najpierw rozwiążmy najważniejsze informacje poranne.
2: Tak jest, będzie flash przy tej okazji. Prognoza pogody to wszystko dla was już teraz punktualnie o 6 w RMF Max.
3: Tu RMF Max. Przy mikrofonie Marek Makuła. Zapraszam na szybki flash w pigułce z Krosna i Nowego Sącza. Krośnieński Holding Komunalny wznowił pobór wody na ujęciu w Szczepańcowej dzięki poprawie przepływu w Jasiołce. Zakład pracuje na minimalnej wydajności, a główne dostawy wciąż zapewniają zakłady w Sieniawie i Iskrzyni. Jakość wody jest jednak dobra. Wszystkie parametry w sieci są bezpieczne i w pełni spełniają obowiązujące normy.
4: Słuchacie RMF Max.
3: Tymczasem na osiedlu Helena w Nowym Sączu powoli dobiega końca remont ulicy Aksentowicza. Wykonawca inwestycji kolejowej PKP PLK odbudował zniszczoną nawierzchnię, układając pod koniec zeszłego tygodnia ostatnią warstwę asfaltu. To tylko jedna z kilku miejskich dróg, które po ponad 2 latach prac na torach przechodzą kompleksową naprawę na koszt kolei. W nowosądeckim kinie Sokół rusza kolejna edycja Filmoteki Małopolskiej, która między 25 września a 1 października zaprezentuje lokalne produkcje i twórców. Ten coroczny przegląd cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów.
5: Filmoteka Małopolska jest z nami przez cały rok, mimo że jej takim głównym zadaniem jest powstawanie filmów, czy też stwarzanie warunków do tworzenia tych filmów. Robimy przegląd Filmoteki Małopolskiej. Co roku organizujemy przegląd tych filmów, które powstały rok wcześniej, czyli mamy rok 2026. Jedną nogą jednak jesteśmy w roku 2025, ponieważ wtedy powstały filmy, które na przeglądzie Państwu zaprezentujemy.
3: Mówił Filip Nowak, filmoznawca z MCK Sokół. A teraz zajrzyjmy jeszcze do gminy Dukla, gdzie powstanie nowa atrakcja turystyczna. Na Heczkach stanie drewniana platforma widokowa o wysokości 7,5 metra.
6: Ciekawym rozwiązaniem będzie zastosowanie mechanizmu działającego na zasadzie peryskopu, zarówno na poziomie terenu, jak i na górnym poziomie platformy. W specjalnym szybie umieszczone zostaną lustra. Dzięki nim panoramę Beskidu Dukielskiego będzie można obserwować także bez wychodzenia na górę. Schody prowadzące na platformę zostaną rozmieszczone wokół centralnego szybu. Całkowita wartość zadania wynosi 337 tysięcy złotych. Gmina pozyskała na jego realizację ponad 250 tysięcy złotych dofinansowania.
3: O szczegółach informował Łukasz Zakrzewski. Na koniec tego szybkiego flesza odwiedzamy jeszcze Jasło, gdzie ruszyła wyczekiwana budowa nowoczesnego centrum komunikacyjnego, a po starym budynku stacji PKP został już tylko gruz. Nowy ekologiczny dworzec połączy transport autobusowy z kolejowym, a cała inwestycja warta blisko 10 milionów złotych całkowicie odmieni tę część miasta.
7: Kumuluje się kilka inwestycji z wszechmiar potrzebnych i niezbędnych dla rozwoju i przyszłości miasta. Trwają obecnie prace przy rewitalizacji linii 108 Jasło-Zagórz. Cała przebudowa stacji Jasło właśnie trwa. Mamy czasowe utrudnienia komunikacyjne w związku z tym, ale gdy one się zakończą, będziemy mieli całą stację w nowej odsłonie.
3: Powiedział dziś naszemu reporterowi burmistrz Jasła Adam Kostrząb.
1: 6:02 dzisiaj w kalendarzu jest, który to dzisiaj jest? 23 września i sobie wyliczyliśmy właśnie, że 99 dni pozostało do końca roku.
0: Także jak ktoś czekał na studiówkę, to już jest spóźniony.
1: No, a my byliśmy tak leniwi przy okazji, żeby wam to przekazać i tak to odkładaliśmy, że...
0: jeden dzień.
1: To wtedy
0: w tamtą, ale jesteśmy z wami cały czas.
1: Dzień dobry, to jest Wstawaj, nie udawaj, to jest poranek w RMF Max. Filip Kliber,
0: Mateusz Marek,
1: Karola Kowalska. Chodź tu już możesz, bo Dracula jest.

0: Tak właśnie brzmi pierwszy dzień jesieni. 9 minut po godzinie 6 z Swedish House Mafia w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateusz.
3: A my pytaliśmy was, jaka praca nie śpi. Jest sporo takich ludzi i są z tego dumni. I bardzo dobrze, my właśnie wszystkich zbieramy na antenie RMF Max, żeby się poznali.
4: Let's go.
5: Siemaneczko wszystkim. No kto może nie spać o tej godzinie? Tylko piekarze. Wszystkiego dla was co najlepsze w pierwszym dniu jesieni i najsmaczniejszego śniadanka, bułeczek i chlebka. Pozdrawiam serdecznie.
4: Najlepsza informacja od piekarzy jest taka, dostaliśmy ją poza anteną, że to już jest sezon na co?
3: Ja,
4: cynamonki.
3: Nareszcie.
6: Dzień dobry i cześć wam wszystkim. No ja nie śpię o tej porze, bo pracuję na produkcji, tworzymy routery do internetu.
3: Kurczę, na trzy zmiany produkować routery, to ile jest tego internetu na świecie, że to trzeba tyle ogarnąć.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Gdzie się piekarz spotka z routermajstrem, jak nie na antenie RMF Max?
0: Tylko tutaj, tylko u nas, tylko kochaj mnie, to Zalia w RMF Max.

0: Ale to jest nuta, to jest Robin Schulz w RMF Max, 16 minut po godzinie 6 i będzie tego więcej, zostańcie po to koniecznie z RMF Max.
1: No i słuchajcie, producent tego leku takiego na otyłość, na pomaganie Ozempiku stracił pozycję lidera, jest teraz tych leków dużo więcej, jest dużo większa konkurencja, no ale za to szykuje lek na łysienie.
0: Ten łysień, sam producent.
1: Wyobraźcie sobie, tak.
2: Wow,
1: tak.
2: To jak tak dalej pójdzie, to znajdą coś skutecznego na przetłuszczone włosy. Może.
1: A to nie jest po prostu szampon, chociaż nie, ja jestem łysy, to nie wiem.
3: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki

0: Położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
1: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
0: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
1: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
0: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
2: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
3: GWM. Go with more.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Miązek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Krosno 97,6 FM.

0: Żeby mieć jeszcze lepszą środę, Sugar Babes i Push the Button o równo godzinie 6.30 w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: To my teraz wciskamy przycisk i startujemy z naszą ulubioną zabawą po godzinie 6, czyli zabawą.
0: Ja nie wiem, co on tam mieści. Wypadły ci klucze.
2: Moje klucze, słuchajcie.
3: Gdzie są moje klucze?
2: No dzisiaj jest to zabawa trochę bardziej skomplikowana niż na co dzień, bo dzisiaj są schowane gdzie? No sami posłuchajcie.
0: Słuchajcie.
2: Poczekajcie, ja to... musimy jeszcze to nagrać, żebyście zobaczyli to na Instagramie Poranek RMF Max. Tam nas możecie też podglądać. Za chwilę wrzucimy rozwiązanie zagadki wizualne, a tymczasem wy możecie na Messengerze albo na Instagramie RMF Max pisać nam, gdzie Mateuko dzisiaj schował swoje klucze.
3: W tej zabawie nie chodzi o dobre odpowiedzi, tylko nie, jakiekolwiek, absolutnie. Więc zaskoczcie nas swoją fantazją. Jest dzisiaj temat, powiedzmy, jesienny, no.
0: Moi drodzy, nagrywajcie nam głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max. Pamiętajcie, tutaj nie ma złych odpowiedzi. Gdzie Mateuko dzisiaj schował klucze? Czekamy na wasze głosówki. Nie ma złych odpowiedzi. Dobra, zostaw już to, zostaw.
2: Nie, ja to chcę jeszcze nakręcić.
4: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Jakoś się zmieścił w ogóle do studia, nie? Dobra, Oskar Sym wlatuje.

0: Tu Colors i Prima Donna, nowość w RMF Max na 21 minut przed godziną 7. A widzicie, od samego rana u nas nowości, ale też od samego rana u nas zabawy. Otwórz to. To dokładnie, to jest dźwięk tego, w czym dzisiaj zostały schowane klucze. O, proszę bardzo.
1: No teraz jest łatwiej.
0: I właśnie w tym dzisiaj Mateuszko schował klucze, a to jakie wy macie propozycje, te, które spływają na naszego Instagrama i Messengera, posłuchajcie sami.
1: Halo?
0: A, bo tutaj, ja już wiem co.
1: To już mówimy, co tak, powiedzieliście. No, już.
2: Klucze schowane są w dyni, pozdrawiam.
0: No, w dyni? Nie!
1: Ale
0: no.
1: Była podpowiedź, że jesiennie, więc prawie.
0: No i do tego jeszcze mamy schowane klucze w innej propozycji, która brzmi...
3: Klucze są schowane w wydrążonej dyni.
4: To są naprawdę... dwie same propozycje.
0: No właśnie, no jakby nie patrzeć.
4: Ale uwaga,
0: poczekaj.
5: Mateuszko zostawił klucze w drzwiach. Tak jak ja dzisiaj.
4: Oh, I feel you, bro. Okay. Przybijamy piątkę, wiem jak to zostawić klucze w drzwiach. To oznacza zwykle powrót.
1: Rozwiązanie dawać.
4: W parasolu były.
0: Parasolu! Ale i tak nas zaskoczyliście, jesteście najlepszą ekipą, dużo zgadujecie.
1: Jak to wyglądało w naszym studiu? Jak wyglądają klucze schowane w parasolu? Sprawdźcie już teraz na Instagramie Poranek RMF Max. Reklama.
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
12: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: I po reklamie.

0: I Like It też. Najbardziej to lubimy. To jest Narcotic Trust. I Like It w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Polacy nie chcą świąt, słuchajcie. To jest szokująca informacja. Polacy nie chcą świąt. Po prostu jesteśmy już zmęczeni świętami w domu
0: i
3: zaczęliśmy sobie naprawdę w hurtowych ilościach rezerwować wyjazdy w okresie świąt Bożego Narodzenia i Sylwestra. Po prostu chodzi o to, żeby sobie od rodziny odpocząć, od charówki, żeby w święta po prostu
0: wyjechać zamiast robić święta.
4: Ale tak, nie, przecież o to chodzi, żeby najpierw rano dostać po łapach od matki, żeby wziąłeś coś z lodówki na święta, nie?
0: Tak, a potem jeszcze jest ważna awantura z ojcem, bo choinka, lampki nie świecą i mu nigdy nie pomagasz oczywiście.
3: To powinno być zresztą rozplątane rok temu.
0: Tak.
3: No a na koniec jeszcze wujek przychodzi na kolację i pyta, kiedy dzieci, i nikt się już do siebie nie odzywa przez resztę wieczoru. Amen.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: O, gdyby tylko się dało odpocząć w domu.

0: No, no, no, tak dobrze gra RMF Max i to jeszcze przed siódmą, to Liwka. Za chwilę u nas też będzie dobrze, bo będzie Flash Sport i Progoda, ale póki co, no to musimy wam o tym przypomnieć.
1: Niemców. Ale wczoraj zwoiliśmy Niemców. 3-0 pokonujemy w ćwierćfinale na Mistrzostwach Europy Niemców i to było mistrzostwo, jeżeli chodzi o styl w ogóle. Ja muszę przyznać, że jak oglądałem ten mecz, to strasznie się emocjonowałem tym i wszystko widziałem, a ten ostatni set, to jak Niemcy tam już się położyli.
2: Dobra. To jest najwyższy czas na to, żeby siatkarze pokazali piłkarzom, jak się kopie piłkę, bo niedługo, za 2 dni gramy na Narodowym z Bośnią i Hercegowiną.
1: No, może coś się nauczą w tym czasie, nie?
0: Korki z WF-u, a korki z bieżących wydarzeń u nas już za moment. Flash Sport i Pogoda o 7 dla was. Zostańcie koniecznie.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Hey, this is Kygo.
5: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max.
7: Krosno 97 i 6 FM.
8: Sekundy.
9: Siódma jest na zakarze. Zaraz Fresh Sport i pogoda. Kinga Nyka z nami, dzień dobry.
10: Dzień dobry, jesienne poranne. Światowi przywódcy obradują w Nowym Jorku. Na forum ONZ trwa debata o najważniejszych wyzwaniach świata. Dyskusje koncentrują się na globalnym bezpieczeństwie, współpracy międzynarodowej i przyszłości samej organizacji. I przy temacie bezpieczeństwa zostajemy. Wschodnia granica Polski z dodatkowymi zabezpieczeniami. Przy przejściach z Ukrainą pojawią się nowe miejsca ukrycia.
11: W wielu miejscach w Polsce od wielu lat nie budowano tego typu infrastruktury, więc tam, gdzie konieczne są takie natychmiastowe działania, nie będziemy czekać na duże prace budowlane, tylko na modułowe rozwiązania, które dostępne są w tym zakresie.
10: Informował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Rząd bierze pod lupę zarobki lekarzy. Przyjął pakiet zmian, który ma ograniczyć pracę na wielu etatach i uporządkować zasady wynagradzania medyków. Co dokładnie się zmieni?
12: Lekarze mają zarabiać dobrze, mówi premier, ale nie może dochodzić do nadużyć.
13: Ortopeda w Grójcu. 3 200 000 za rok.
12: Teraz lekarz pracujący w publicznej placówce nie będzie mógł być zatrudniony na więcej niż 2 etatach. Wyznaczono też górny limit jego zarobków. Przy jednym etacie nie więcej niż 8-krotność pensji minimalnej, czyli nie więcej miesięcznie niż 38 400 zł brutto.
10: Posłowie zajmą się projektem na najbliższym posiedzeniu Sejmu, dodaje Michał Radkowski. Zostawiamy politykę i przenosimy się na sportowe parkiety, no bo tu powodów do radości nie brakuje. Fenomenalna gra polskich siatkarzy. Po pewnym zwycięstwie 3-0 nad Niemcami biało-czerwoni zameldowali się w półfinale Mistrzostw Europy.
14: No to mam nadzieję, że teraz każdy kibic jest zadowolony z naszym grania.
10: No ba, jesteśmy bardzo zadowoleni, a mówił oczywiście Wilfredo Leon. Więcej o tym zwycięskim meczu w Sofii już za moment we fleszu sportowym. No a teraz możemy to już powiedzieć oficjalnie. Mamy jesień. No i jak się okazuje, dla wielu to ukochana pora roku, o czym przekonała się we Wrocławiu Martyna Czerwińska.
15: Nie będę tęsknić za upałami na pewno.
16: A co jest pięknego w jesieni?
15: Wszystko.
10: No i z takim nastawieniem wchodzimy w najbliższe 3 miesiące, a jesień to nie tylko kolorowe liście, ale też prawdziwy spektakl na nocnym niebie. W najbliższych tygodniach będzie można obserwować wyjątkowe spotkania Księżyca, Marsa i Jowisza.
5: Jest start, jest meta.
7: Flash sportowy w RMF Max.
10: Polscy siatkarze rozgromili w Sofii reprezentację Niemiec 3-0 i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni w 2 pierwszych setach nie dali przeciwnikom żadnych szans. W 3 Niemcy odskoczyli na 4 punkty, ale...
17: Nie z nami takie numery. Bardziej gdzieś tam się skoncentrowaliśmy, zaczęliśmy gdzieś wybraniać, zaczęliśmy strzelać zagrywki i... No i przełamaliśmy.
10: Mówił Kamil Semeniuk. W półfinale już w Mediolanie zagramy ze Słowenią lub Belgią. To rozstrzygnie dzisiejszy mecz. Ale to nie jedyne doskonałe wiadomości z Bułgarii. Na bokserskich Mistrzostwach Europy Angelika Krzysztoforska, Natalia Kuczewska i Kinga Krówka wywalczyły awans do półfinałów i zdobyły 3 co najmniej brązowe krążki. Dzisiaj pierwsze półfinały. A za godzinę w sporcie ważna deklaracja Roberta Lewandowskiego.

0: Pierwszy dzień jesieni, no i od razu pełne zanurzenie w klimat. Chmury, chwilami deszcz, wysoko w Tatrach śnieg. Dzisiaj w całej Polsce więcej chmur niż słońca, ale przejaśnienia będą się pojawiać. Bez deszczu na zachodzie kraju, na pozostałym obszarze mogą przydać się parasole, przede wszystkim w okolicach Suwałk. Temperatura maksymalna od 13 do 15 stopni na wschodzie, w centrum nad morzem 16, a najcieplej 18-19 stopni i najpogodniej dziś na zachodzie kraju.
1: Hity na maksa.
2: Ale to dobrze, słuchajcie, bo od dzisiaj oficjalnie przez mniej więcej jakieś pół roku mamy z głowy spór o klimę w pracy. Czy cieplej, czy zimniej, czy okno otworzyć, czy zamknąć, wszystko jest jasne.
3: Jak ci zimno, to się ubierz. To jest stała zasada. Ale dobrze, dzień dobry wszystkim.
2: Cieplutko was witamy. 4 po 7 w RMF Max, to jest Wstawaj, nie udawaj.

0: To jest zaklęcie, żeby była dobra środa. To jest Dua Lipa i Don't Start Now. Jest 9 minut po godzinie 7.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Szukamy ludzi, którzy jadą z dzieciakami do szkoły i mają je w samochodzie, bo będziemy bawić się wszyscy w to, czy damy radę odpowiedzieć na pytania od dzieciaków na poziomie podstawówki.
4: To jest bardzo dobre pytanie. Postaramy się, ale wiadomo, różnie to wychodzi. Dzisiejsza, słuchajcie.
0: Wy nas grillujecie, jest śmiesznie i zobaczymy, kto tu jest taki mądry.
2: Dzisiejsza kategoria.
3: Język polski.
0: Ale to powiedział.
4: Profesor Mateusz powiedział.
0: Więc teraz zgłaszacie się nazwą drużyny, którą wymyślicie. Dzisiejsza kategoria nazwy to język polski. Niech będzie śmiesznie, niech będzie ciekawie. Wybierzemy naszym zdaniem najbardziej pojechaną nazwę.
4: A wysyłacie tak, tam, gdzie zawsze, czyli pod 3001 SMS-em. Koszt jak za każdego zwykłego SMS-a. Najśmieszniejsza, najciekawsza nazwa. Język polski to jest kategoria. Teraz odliczamy 3, 2, 1. Wymyślicie nad nazwą, a my zaraz wybieramy tą najciekawszą.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: I do zgarnięcia jest 100 kieszonkowego.

0: Shakira sprawdza sportową obecność w RMF Max. To daj, daj.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A my już za chwilę sprawdzimy wiedzę z podstawówki z klasy piątej, czwartej.
4: Mniej więcej, tak.
3: Mniej więcej w tym, ponieważ jest z nami w porannej zabawie. Do tablicy. Proszę, ekipa typowych niełuków. Siemano!
5: Siema, jedziemy właśnie do szkoły.
3: Elegancko.
0: Jest Gosia, jest Piotrek, witajcie w RMF Max.
3: Piotrek, czy jesteś gotowy, żeby zadać nam trudne pytania z języka polskiego?
5: Jestem gotowy.
3: Dobra, to Piotrek, wybierz sobie, kogo grillujesz. Kliber, Karola czy Mateuko?
5: Karola.
3: Karola, elegancko,
0: super.
3: To
0: dzięki,
3: zaczynamy.
0: Piotrek.
3: Idealnie.
0: Dzięki, no.
2: Do tablicy, proszę.
5: No, dawaj. Jak pisze się wyraz wsówka?
3: Wsówka, Karola.
4: Wsówka, tak?
3: No, tak. Wsuwasz te codziennie i co?
0: Wsówka, a nawet mamy teraz wsówka, no to przez otwarte.
5: Dokładnie.
3: Jest! Ale byłem przekonany, że zamknięte. Dobra, drugie pytanie, dawaj Piotr, grillujemy dalej.
5: Ile litej ma słowo konstantynopolitaneczka?
3: Ona liczy na palcach, nie? Karola, przecież ty nawet nie masz tyle palców.
0: 18.
5: Dokładnie,
4: to jest.
3: No,
4: jak? Ty to, Piotrek, pięknie powiedziałeś, Konstantynopolteloteczka.
0: Nawet my tego nie potrafimy.
3: Konstantynoczapeczka.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj poranek RMF Max.
3: O, ale to były pytania, ja się spociłem, nie?
4: Typowe niełuki, wymyśliły świetne pytania z języka polskiego, dzięki bardzo.
0: Stówka dla was, słuchajcie.
3: I do usłyszenia już jutro, bo jutro też będziemy się bawić w zabawie do tablicy, proszę. A tymczasem Sylwia Bampa, On Tonight.

0: To jest RMF Max, to jest poranek Wstawaj, nie udawaj. Do Polski, słuchajcie, dotarło Grandma Turizm, czyli no, taka turystyka babciowa.
1: W sensie jak co, wstajesz o 5 rano i patrzysz w okno i sprawdzasz turystów, którzy ci przechodzą pod oknem, tak? To o to chodzi?
0: Nie, chodzi o to, że wracamy do korzeni, jesteśmy zmęczeni tym cyfrowym światem w telefonach, no i szukujemy takich analogowych śladów swoich przodków, czyli jeździmy tam, gdzie prababcie mieszkały. Uczymy się tego, co prababcie robiły. Na przykład modne są w związku z tym warsztaty z pieczenia chleba.
1: O, fajne.
2: A to babcia teraz nie zamawia rano bułek przez apkę, bo nie miała cateringu, akurat dostawę.
1: O, fajne rozrywki, ja też takie lubię, rozrywki dla starych ludzi, na przykład jak się leży i nic nie robi.
2: O, fajnie,
1: bujasz się w fotelu, fajne to jest. No. Reklama.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Moron.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w Pekao Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pekao.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Krosno.

0: Jeśli myślicie, że ten numer wprawił was w dobry nastrój, to spokojnie, poczekajcie na to, co będzie w RMF Max. Za chwilę to Avicii.
1: Wstawaj, nie udawaj. Kliber, Karola i Mateuko.
2: Dobra, Mateuko, bo ty wymyśliłeś tę zabawę, nie? Opowiedz, o co tu chodzi.
3: Nasza zabawa to jesienne bingo. Wymieniamy rzeczy jesienne. Jeśli ktoś się powtórzy, odpada. Jeśli komuś się skończą rzeczy, odpada. A wy będziecie mogli nam dosyłać albo dopisywać swoje propozycje. Lecimy
0: ale
3: z tym.
0: Super.
2: Dobra, gotowi? Ja
0: tak.
2: Zaczynam pierwszy. Płaszcz.
3: Okej. Okay. Jesienne palto.
0: Parasol.
2: Kocyk.
3: Kakao z pianką.
0: Kalosze.
2: All inclusive w Turcji.
3: No co? Dobra. Sesja zdjęciowa w liściach.
0: Herbatka.
2: Świeczki. No dobra, już się zapisałem, nie? Dobra, no świeczki, teraz ty.
3: Tak, bigos.
2: Czemu bigos?
3: No bigos jest jesienny, nie?
0: Szarlotka.
2: Katarek.
3: Ciasto śliwkowe.
0: Śliwki.
2: Szalik.
3: Szarlotka z cynamonem.
0: Dynia.
2: Nie mam nic więcej.
3: Ja też.
0: Filmy o Harrym Potterze.
2: Nie!
0: Prawdziwa jesieniara.
4: Zawsze Karola musi wygrać. Czemu?
2: Ale jak ktoś ma jeszcze jakiś pomysł, to koniecznie, bo ja nie wiem co jeszcze.
3: Sweter!
0: Kasztany, śliwki, żołędzie. Jest tego dużo, panowie.
2: Kończymy.
3: Dobra, dzięki.
0: Amatorzy.
1: Super. Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
2: No i też pamiętajcie, że możecie nam cały czas na Messengera albo na Instagrama dosyłać swoje jesienne propozycje. Zabawcie się w bingo.
0: Zagrajcie koniecznie z nami, a już teraz u nas jesienna Zalia.

0: z tym porankiem. Everlasting to Armin van Buuren. 7 minut po wpół do 9, a to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: To będzie najwyższa historyczna kwota, jeżeli chodzi o tę nagrodę w 125-letniej historii słynnego wyróżnienia. O co chodzi, zapytacie? Chodzi o Nagrodę Nobla, ponieważ od października Fundacja Noblowska poinformowała, ta nagroda wzrośnie o 1 000 000 koron szwedzkich.
0: Na polskie to będzie?
1: No,
0: jakieś 400 tysięcy złotych.
1: Tyle, ile jest, no dokładnie.
2: A nie, to chyba teraz to będę startował. Teraz tak.
0: Ale która pokojowa literacka,
2: nie,
0: która?
2: Wybierajcie mnie.
1: No, dla niego to na Jobla można dostać bardziej.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na Pekao.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: I po reklamie.

0: Uwielbiamy słyszeć go o poranku. Somber, my body isn't ready. To jest RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i słuchajcie, kto by się wybrał w taką podróż? Jest do odwiedzenia 220 portów, 371 dni, czyli szybko szacując ponad rok. To jest najdłuższy rejs świata luksusowym statkiem Regatta, który jest teraz tak płynie. Jest ogromny, ogromny, luksusowy. Ma baseny na dachu, ma wariactwo.
4: Super, super.
0: A to tam są tylko tacy ludzie, co pracują zdalnie?
3: Chyba tak.
4: Ja tylko mam nadzieję, że oni zatankowali na zapas, nie odrobinę wcześniej.
3: Yeah.

0: 8.56 w RMF Max. To oznacza, że 4 minuty pozostały do 9. Ja szybko liczę. A to oznacza, że punktualnie już za chwilę będzie Flash i prognoza pogody u nas. RMF Max. Zostań i posłuchaj.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
18: I po reklamie.

0: Na zegarach 9:00, a w RMF Max kłania się Marek Makuła. Zaczynamy szybki flash z Krosna i Nowego Sącza. Flash o 9:00 otwierają najnowsze doniesienia o sytuacji na polskim niebie. Wojskowe samoloty wróciły do swoich baz po tym, jak o poranku poderwano je w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Tymczasem do służb spływają informacje o głośnym huku słyszanym w wielu miejscach centralnej Polski. Wojsko przekazało, że jego źródłem było przekroczenie bariery dźwięku przez samoloty bojowe. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał z kolei, że posiada dane wywiadowcze, według których Rosja przygotowuje kolejny zmasowany atak na jego kraj. Taką informacją podzielił się z premierem Wielkiej Brytanii podczas ich rozmowy w Nowym Jorku.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Prokuratura rejonowa w Brzozowie wyjaśnia okoliczności śmierci 16-letniego motocyklisty, który 19 września uległ wypadkowi w Jasienicy Rosielnej.
2: Ze wstępnych ustaleń wynika, że patrolujący okolice policjanci zauważyli dwóch nastolatków jadących krosami bez tablic rejestracyjnych i oświetlenia. Gdy mundurowi podjęli próbę zatrzymania motocyklistów, jeden z nich uciekł, a chwilę później, zaledwie 300 metrów dalej, uległ śmiertelnemu wypadkowi. Mimo natychmiastowej reanimacji podjętej przez policjantów i załogę pogotowia, życia 16-latka nie udało się uratować. Śledczy zabezpieczyli ślady na miejscu tragedii, przesłuchują świadków, a na dzisiaj zaplanowano sekcję zwłok nastolatka.
0: O szczegółach informował nasz reporter Łukasz Zakrzewski. Zmieniamy temat. Kolejne utrudnienia czekają kierowców w Nowym Sączu. Dziś w godzinach od 13 do 17 całkowicie zamknięty zostanie wjazd z ulicy Węgierskiej w ulicę Dąbrówki. Powodem krótkotrwałych zmian w organizacji ruchu są naprawy zapadniętej nawierzchni i studzienki po wcześniejszych pracach przy budowie kanalizacji sanitarnej. Drogowcy apelują do kierowców o ostrożność i wybieranie alternatywnych tras. Tymczasem już nie Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, tylko Akademia Sądecka imienia Królowej Jadwigi. Tak ma nazywać się nowosądecka uczelnia. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało kategorię naukową B+, co sprawiło, że uczelnia zmieniła status z zawodowej na akademicką.
3: Senat uczelni zarekomendował nową nazwę uczelni jako Akademia Sądecka imienia Królowej Jadwigi w Nowym Sączu do tego, aby ta nazwa się zmieniła. Dopiero ta rekomendacja otwiera drogę do podania, które skierujemy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zmianę uczelni. Ministerstwo proceduje zmianę nazwy około kilku miesięcy do pół roku, natomiast nazwa formalnie zmieni się od dnia 1 października 2027 roku.
0: O szczegółach nadchodzących zmian mówił dr Tomasz Zacłona, rzecznik prasowy Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Na koniec tego krótkiego flesza przypominamy, że to ostatnia szansa na zdobycie do 10 tysięcy złotych na lokalne inicjatywy w województwie podkarpackim. Nabór wniosków w konkursie mikrodotacji, w którym do rozdania jest łącznie 750 tysięcy złotych, został przedłużony do końca dzisiejszego dnia. O wsparcie bez konieczności wkładu własnego mogą ubiegać się małe organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne złożone z co najmniej 3 osób. Szczegóły i regulamin znajdziecie na stronie mocpodkarpacia.pl. I to by było na tyle w RMF Max, a teraz pogoda.
4: Będzie ładnie?
1: Za chwilę pogoda w RMF Max.
0: Środowy poranek wita nas wyraźnym wzrostem ciśnienia. W ciągu dnia czeka nas spore zachmurzenie, jednak po południu pojawią się większe przejaśnienia. Miejscami, zwłaszcza na południu, wystąpią przelotne opady deszczu. Krosno, Sanok i Brzozów zanotują dziś maksymalnie od 14 do 16 stopni, a na Sądecczyźnie spodziewamy się podobnych wartości. W Nowym Sączu i Krynicy Zdroju zobaczymy 14 kresek na plus, a w Brzesku do 15. Noc przyniesie przejaśnienia, choć lokalnie w obniżeniach terenu temperatura spadnie do zaledwie 1 stopnia na plusie, a jutro znowu chmury i deszcz.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
5: O, tyle mam energii po poranku. O, ale było. Wow! O,
6: ale to będzie jesień. Dobrze, że zaczęliście tę jesień właśnie z RMF Max. 4 minuty po 9:00. Wstawaj, nie udawaj, mówi do widzenia. Filip Kliber.
7: Karola Kowalska.
8: Mateusz Marek.
6: Ale spokojnie, Temper City jest, nie?
8: Sorry, się darłem. Przegiełem, nie? Przegiełem?
7: Już z tobą nie rozmawiamy.

Reasons, Eli Oaks i Lavinia w RMF Max. Także same dobre wiadomości, takie fajne nuty lecą z głośników. Tę najtrudniejszą poranną część dnia mamy już za sobą, bo już jest po 9:00. No i też mamy dzisiaj pierwszy dzień jesieni. Dlaczego to jest dobra wiadomość? Dlatego, że już nie odliczamy, nie czekamy jak po prostu pod toporem na koniec lata. Ojej, ile tego lata jeszcze zostało. Nie, już mamy to z głowy, już możemy odliczać do świąt, a potem do kolejnych wakacji. No i wśród tych dobrych wiadomości odpalamy jeszcze byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy. Dawid Miązek, dzień dobry, i Kaśka wjeżdża, Katy Perry, California Girls. RMF Max. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus.

dawnej Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Kłe Bonafide, Daria Zawiało w Cieszą, takie duety. Dobrze się tego słucha. I tak przyjemnie dla was gramy w RMF Max Krosno. Nadchodzi weekend, to podrzucam propozycję. Bieszczady w kobiecym wydaniu. W najbliższą niedzielę w Ustrzykach Dolnych szykuje się nie lada gratka. Kultowe babkowisko wraca do gry. Tym razem pod hasłem Kobieta Świata organizatorzy stawiają na podróże, nie tylko palcem po mapie. I odwagę, bo jak wiadomo, Bieszczady to teren dla śmiałych. W programie inspirujące debaty, jarmark rękodzieła, idealny jeśli szukacie prezentu dla teściowej, oraz strefa zdrowia i urody. Wszystko pod czujnym okiem Bieszczadzkiej Rady Kobiet, która wie, jak połączyć przyjemne z pożytecznym. Panowie, nie martwcie się, możecie kibicować z boczku. Tym razem propozycja bez wychodzenia na szlaki. Bieszczady inaczej, a jeszcze dzisiaj będę miał dla was kilka weekendowych propozycji.

0: Anima od Kacaj w RMF Max. Dzisiaj, słuchajcie, mamy ten pierwszy dzień jesieni. Okej, szoku nie ma, przecież jesień tak naprawdę mamy od 3 tygodni za oknami. No ale słuchajcie, to, że lato się skończyło, to nie znaczy, że nie można gdzieś jeszcze sobie polecieć, zakosztować tego lata. Nawet wcale nie trzeba daleko lecieć. Nawet w Europie są miejsca, gdzie teraz jest grubo powyżej 20, a nawet prawie 30 stopni. Cyprze, Malto, o was mówię. No i jeśli chcielibyście sobie taką na przykład wycieczkę, takie spóźnione wakacje zrobić, a na przeszkodzie stoi tylko kasa, to tę przeszkodę możemy szybciutko usunąć, bo u nas w urodzinowej zabawie urodzinowy deszcz nagród. Dzisiaj, uwaga, 23 tysiące złotych do wygrania. Taka jest pełna pula. 1000 złotych to masz już za samo odebranie telefonu, jak do ciebie będziemy dzwonić, a może być znacznie więcej, może być 23 tysiące złotych i więcej, to też masz teraz szans na wygraną, bo lecimy z szybciutką, ale naprawdę szybciutką, 6-minutową ekstra rundą bonusową. Przez te 6 minut 600 razy pomnożymy wszystkie wasze zgłoszenia. Te SMS-owe, czyli hasło Max wysłane pod 7327 za 3,69 i te internetowe na naszej stronie rmfmax.pl. Tam zapraszam, zgłoście się do gry, a my zajmiemy się resztą, to znaczy mnożeniem waszych szans. I to aż 600 razy, tylko przez 6 minut. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max.
1: Reklama.
2: Aha, chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Urodziny RMF Max. Nawet 23 tysiące złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Pro okazje czekają na ciebie w autoryzowanych salonach Xiaomi i na mi-store.pl. Poznaj premierową serię smartfonów Redmi Note 17 Pro. Z każdym z nich zgarniaj praktyczne prezenty. Kupując Redmi Note 17 Pro Max 5G, dostajesz robota sprzątającego Xiaomi. Wybierając Redmi Note 17 Pro 5G, zgarniesz gratis airfryera lub odkurzacz pionowy Mia. Zapraszamy do autoryzowanego salonu Xiaomi w Galerii Rzeszów i na mi-store.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: I po reklamie.
10: Z tej strony Asia,
11: tu Ola i Jarek.
12: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
13: Cześć, tu Oskar Cyms.
14: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
15: Środowy poranek wita nas wyraźnym wzrostem ciśnienia. W ciągu dnia czeka nas spore zachmurzenie, jednak po południu pojawią się większe przejaśnienia. Miejscami, zwłaszcza na południu, wystąpią przelotne opady deszczu. Krosno, Sanok i Brzozów zanotują dziś maksymalnie od 14 do 16 stopni, a na Sądecczyźnie spodziewamy się podobnych wartości. W Nowym Sączu i Krynicy-Zdroju zobaczymy 14 kresek na plus, a w Brzesku do 15. Noc przyniesie przejaśnienia, choć lokalnie w obniżeniach terenu temperatura spadnie do zaledwie 1 stopnia na plusie, a jutro znowu chmury i deszcz.
16: RMF Max.
4: RMF Max Krosno.

taką muzą jesień niestraszna. Just Jack Style i John Turn the Lights Off w RMF Max Krosno. Zaglądamy na ulicę. Kierowcy z Krosna, przygotujcie się na test cierpliwości. Dziś wystartował remont ulicy Kapucyńskiej. Drogowcy będą działać etapami, ale już wkrótce ulica zostanie zamknięta na cztery spusty. Objazdy? Proszę bardzo, Wisłocza i Legionów czekają na wasze samochody. W Jaśle natomiast zamiast koparek na razie konkurs piękności dla projektantów. Miasto szuka tego jedynego, który przebuduje ponad 1,5 kilometra ulicy Mickiewicza. Będzie rozbudowa skrzyżowania z Jagiełły, lifting mostu na Wisłoce. Spokojnie, ruch nie będzie wstrzymany i połączenie z przyszłą zachodnią obwodnicą. Kto wie, może już wkrótce Mickiewicza zyska nowy asfaltowy wiersz.

0: decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
2: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
1: Koniecznie! Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
3: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. MercuryMarket.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
12: I po reklamie.
13: Z tej strony Krzychu.
14: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
15: Hi, this is Denzel.
16: Hey yo, this is Eminem.
17: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
19: Krosno 97 i 6 FM.
20: Wybiła 10, więc w RMF Max sprawdzamy, co słychać w Krośnie i Nowym Sączu. Marek McQueen, zapraszam na Flash. Zatrzymany wczoraj były funkcjonariusz policji i były naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Artur K., usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto.
21: Arturowi K. zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz szereg innych przestępstw, wyrządzenia m.in. szkody na rzecz spółki BitBay oraz spółki BibiTrade Estonia, szkody majątkowej, przywłaszczenia powierzonego mienia, pomocnictwa do oszustwa komputerowego oraz prania brudnych pieniędzy pochodzących z przestępstwa.
20: Wymieniał minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
19: Słuchacie RMF Max.
20: Krośnieńskie lotnisko oficjalnie stanie się ważnym ośrodkiem szkoleniowym dla operatorów bezzałogowców, co przypieczętują podpisywane listy intencyjne z wojskiem. W ramach projektu Doliny Dronowej na miejscu będą ćwiczyć terytorialsi oraz pogranicznicy, a w mieście pojawią się też dedykowane klasy szkolne.
22: To jest porozumienie, które jest podstawą do dalszej współpracy. Porozumienie między WOT-em a lotniskiem Krosno, a w zasadzie miastem Krosno. Następnym krokiem będą szczegółowe ustalenia, które zawierać będzie umowa o współpracy, bo to od decyzji wojska zależeć będzie, w jakim zakresie będziemy współpracować. Jesteśmy otwarci na udostępnienie lotniska i przestrzeni nad lotniskiem.
20: Wyjaśniał prezydent Krosna Piotr Przytocki. Przejdźmy dalej. Dopiero co rozpoczęła się jesień, ale o nadchodzącej zimie warto pomyśleć już teraz, by drogowcy nie dali się tradycyjnie zaskoczyć. Do przetargu na zimowe utrzymanie ponad 500 km dróg w powiecie nowosądeckim zgłosiło się aż 17 firm, a suma najniższych ofert wynosi około 7 200 000 zł, czyli ponad milion mniej niż zakładał budżet. Oferty są obecnie analizowane przez powiatowy zarząd dróg, a umowy z wybranymi wykonawcami mają zostać podpisane do końca października. Nie da się jednak ukryć, że lato już za nami. Nasz reporter właśnie zbiera się na miasto, gdzie zapyta was, no właśnie o co.
23: Kalendarz nie pozostawia złudzeń. Dzisiaj pierwszy dzień jesieni. Za chwilę sprawdzimy wśród mieszkańców Nowego Sącza, z czym kojarzy się im jesień i czy pogoda rzeczywiście postanowiła dostosować się do daty w kalendarzu. Zapytam też o minione lato i ulubione pory roku. Przypomnijmy, dlaczego o tej porze roku kierowcy i piesi powinni szczególnie zadbać o bezpieczeństwo na drodze.
20: Z Julianem Dulębą, ale i z wami jeszcze się dziś usłyszymy. Na koniec naszego szybkiego flesza nietypowa, ale zakończona sukcesem akcja ratownicza w gminie Chorkówka. W niedzielę w Faliszówce pies wpadł do studni. Strażacy z OSP Faliszówka zdołali sprawnie wyciągnąć przestraszone zwierzę jeszcze przed przyjazdem zawodowych strażaków z Krosna. Na szczęście pieskowi nic się nie stało. I tym optymistycznym akcentem kończymy ten flesz. A teraz zapraszam już na najświeższą prognozę pogody. Do końca dnia musimy liczyć się dziś z przewagą chmur, z których lokalnie, głównie w pasie podgórskim, spadnie przelotny deszcz, choć nie zabraknie też lekkich przejaśnień. Po południu niebo zacznie się bardziej rozpogadzać, a termometry pokażą maksymalnie 16 stopni w Krośnie i 14 w Jaśle. Z kolei wokół Nowego Sącza i Krynicy Zdroju odnotujemy do 14 kresek na plus, a w Gorlicach zaledwie 12. Nocą chmur będzie ubywać, ale za to zrobi się zimno. Na przeważającym obszarze zobaczymy od 5 do 8 stopni, choć miejscami może być zaledwie 1 stopień powyżej zera.
11: Jak wierzyć kalendarzowi, to dzisiaj jest dzień spadającego liścia. Chodzi w tym święcie o takie przywitanie wiosny na wesoło, ale powiem wam, że mnie to się bardziej kojarzy z szatnią męską na WF-ie, gdzie nie wiadomo, z której strony się liścia spodziewać. No, takie zabawy chłopaków, wiadomo, co chodzi. Swedish House Mafia, Lake Lee, na początek godziny 10. Happiness is Subset. Dawid Miązek, witajcie, to jest Byle do Obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy.

przez całe lato mówiliśmy nie, wbrew tytułowi, to jeszcze kawał lata przed nami, no ale to już nieaktualne jest. Ostatni dzień lata, Gibbs, Ego i 4Bunny w RMF Max. Znaczy tytuł nieaktualny, ale piosenka świetna, dlatego cały czas gramy. Dobra, lato, nie lato, nieważne, trochę słońca, jak nie za okna, to z głośników mamy taki bardzo słoneczny numer, także wysmarujcie się jakimś SPF-em 50 i żel z nami, Moving to the Sun.

0: Bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność.
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit.
0: I po reklamie.

Toby Romeo zbliża nas do południa, nie tylko w RMF Max Krosno. Jesień coraz się śmielej zagląda nam przez okna, a temperatura za oknem nie rozpieszcza. Na szczęście w Jaśle jest miejsce, gdzie można rozgrzać serce i podniebienie. Mowa o Muzeum Lizaka, miejscu, gdzie nawet największy ponurak nie wyjdzie z kwaśną miną. Kolorowe lizaki, kuszący zapach słodyczy i opowieści o tym, jak powstają te cukierkowe dzieła sztuki. Tu nie tylko patrzysz, tu działasz. Możesz zobaczyć, jak powstają słodycze, a nawet własnoręcznie ukręcić lizaka, którym potem z dumą możesz się pochwalić. Jeśli więc szukasz atrakcji pod dachem, a muzealne eksponaty zwykle kojarzą ci się z zakazem dotykania, sprawdź Muzeum Lizaka w Jaśle. Pomysł, że palce lizać.

0: Środa mijana pod znakiem umiarkowanego biometu i wysokiego ciśnienia. Spodziewamy się też przelotnych opadów deszczu, które najbardziej dokuczliwe będą w południowych powiatach. Chwilami może się przejaśniać, ale większe rozpogodzenia nadejdą dopiero w drugiej połowie dnia. Krosno zanotuje dziś w najcieplejszym momencie do 16 stopni, a Rzeszów do 15. Po stronie małopolskiej na Wysączu osiągnie 16 stopni, natomiast Limanowa tylko 13. Noc będzie spokojna i dość pogodna, ale termometry pokażą tylko od 5 do 8 stopni, a miejscami może być jeszcze chłodniej.
1: RMF Max.
2: RMF Max Krosno.

Pink Lights od The Weeknd w RMF Max. No i a propos weekendu, to za chwilę będzie 12, za chwilę będzie już środowe popołudnie, co oznacza, że na drodze do weekendu miniemy dokładnie pół metek i już będzie z górki i będzie pięknie. I tego się trzymamy. Za chwilę program I Wszystko Gra. Asia Mews i Irek Jakubek zapraszają. Ja wam za dziś dziękuję. Dawid Miązek, do usłyszenia jutro po 9:00. I co mam tutaj na deser dla was? Primadonne od Two Colors. We'll be right back.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
0: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: I po reklamie.

0: typo.
1: Cześć, jestem Angelika.
2: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
3: Cześć, tu Brytka.
4: What's up guys, this is Bruno Mars.
5: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
7: Samo południe w RMF Max. Sprawdzamy, co słychać w Krośnie i Nowym Sączu. Marek Makuła, zapraszam na szybki flash. Piłkarska kadra przygotowuje się w Warszawie do 4 meczów w ramach Ligi Narodów. Pierwsze starcie w piątek na Narodowym z Bośnią i Hercegowiną, a później mecze wyjazdowe za Szwecją, u siebie z Rumunią i znowu z Bośniakami, tym razem u nich. Kapitanem reprezentacji niezmiennie Robert Lewandowski, który zapewnia, że nie ma zamiaru rezygnować z gry w kadrze.
8: Te rzeczy nie są tylko kwestią decyzji, ale one są poczucia tego w sercu i gdzieś zakończenia etapu ewentualnego, który był ze mną i towarzyszył mi przez 18 lat i nikt chyba w Polsce jeszcze z tym się nie zmierzył, że po takim się będzie wiedział, kiedy podjąć taką decyzję. Ja też nie wiem.
7: Więcej sportu po fleszu o 15.
6: Słuchacie RMF Max.
7: Prokuratura rejonowa w Krośnie postawiła zarzuty 36-letniemu sędziemu piłkarskiemu Karolowi B., który przyjechał samochodem na mecz w Wojaszówce, mając 1,6 promila alkoholu w organizmie. O tym informowaliśmy w RMF Max. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy i zabezpieczono majątek na poczet przypadku auta, a sam podejrzany przyznał się do winy. Do sprawy odniósł się także klub WKS Rędzinianka Wojaszówka, prostując doniesienia i wyjaśniając, że policji nie wezwał nikt z klubu, lecz członek rodziny arbitra. Przejdźmy dalej. Krośnieńskie lotnisko rośnie w siłę i wkrótce zamieni się w nowoczesny poligon szkoleniowy dla wojskowych operatorów bezzałogowców z Podkarpacia. Jak dokładnie będzie wyglądała współpraca z żołnierzami w ramach nowej doliny dronowej?
9: Będziemy próbowali różne podejmować elementy współpracy, które będą doszkalały służby WOT-owskie w posługiwaniu się dronami. Jest to bezpieczne, jest to wszystko obwarowane przepisami, ustaleniami, instrukcjami, więc można w zgodzie i zachowując bezpieczeństwo latania, tutaj prowadzić szkolenie w ściśle określonym czasie.
7: Mówił prezydent Krosna Piotr Przytocki. Przenosimy się na Sądecczyznę. Fundacja Luminaria rusza z bezpłatnymi projektami dla kobiet w ciąży oraz świeżo upieczonych matek z Nowego Sącza i okolic. Akademia Przyszłej Mamy oraz Akademia Młodej Mamy mają zapewnić kobietom kompleksowe wsparcie ekspertów od psychologa i położnej po warsztaty z pierwszej pomocy i jogę. Spotkania finansowane z budżetu województwa małopolskiego startują w październiku, a zapisy dla mieszkanek Sądecczyzny prowadzone są przez stronę internetową fundacji. Tymczasem nasz reporter Julian Dulemba zdążył już wrócić z nowosądeckich ulic, gdzie podpytywał was, z czym kojarzy wam się jesień.
10: Jakie są twoje skojarzenia z jesienią?
11: Że jest zimniejsza pogoda, może deszcz, że pada, dni są krótsze.
12: Liście się zmieniają na kolorowe w drzewach na pewno. Jest zimna, żołędzie, jakieś coś.
13: Jest w kolorowej na pewno. To, że zimnie na pewno, dni są krótsze.
14: Jesień, zobaczymy jaka będzie. Jesień jest piękna, bo jest kolorowa.
15: Nie lubię jesieni, proszę pana.
10: Dlaczego?
15: Bo jest zimno i wieje i leje. Jesień jest bardzo depresyjną porą roku.
7: Niezależnie od tego, czy jesieni lubimy, czy też nie, należy pamiętać, że o tej porze roku szybciej zapada zmrok, a widoczność na drogach robi się coraz gorsza. Dlatego między innymi o bezpieczeństwie na drogach powiemy w kolejnych fleszach.

0: Dziś już do końca dnia na niebie dominować będą chmury z przelotnym deszczem na południu, jednak z biegiem godzin przejaśnienia zyskają przewagę. Słupki rtęci dobiją dziś do 16 stopni w Krośnie i Nowym Sączu. A ciśnienie mamy wysokie. Jakość powietrza jest dobra, biometr umiarkowany. Noc minie już spokojnie, a zachmurzenie będzie stopniowo maleć, choć temperatury spadną miejscami do zaledwie 5 stopni. W czwartek czeka nas ponowny wzrost zachmurzenia i mrzawka, lecz weekend będzie już przyjemny, a w poniedziałek zobaczymy na termometrach nawet 23 stopnie.
1: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
2: Trzy minuty po godzinie 12:00 właśnie odkryliśmy coś z Asiulą, naszą kochaną.
3: Tak.
2: Asia Meus, Irek Jakubek.
3: Tak.
2: Że ja jestem IJ, a Asia jest AJ. Normalnie. Witamy was AJ i IJ. Hej, ale będzie super środa. I wasze ulubione hity na maksa. Jedźcie razem z nami do 15:00.

0: o mnie wchodzącym do pracy. I like, mi się podoba. Ja to bardzo lubię. Naprawdę cieszę się, że wróciłem, cieszę się, że jesteśmy razem.
1: Fajnie, super.
0: Asia Meo, Zirek Jakubek, 14 minut po 12, ale wracam, a tu jesień.
1: No,
0: bardzo przepraszam,
1: pierwszy
0: jesień.
1: Dzień jesieni jest dzisiaj. Zauważyliśmy to na pewno wszyscy.
0: Także lepszego momentu, by być liściem szumiącym, to już nie będzie.
1: Odważ się i bądź szumiącym w jesiennym wietrze liściem. Jak robi taki szumiący na wietrze jesiennym liść? Nagraj głosóweczkę i wyślij do RMF Max na Messengerze oczywiście.
0: Właśnie to mówiłem. Tylko mam zaszumione.

0: Reklama.
1: Aha, chyba będzie padać.
2: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
3: Woohoo! Urodziny RMF Max. Nawet 23 tysiące złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
4: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
3: Koniecznie! Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
5: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
6: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty.
5: Mercurymarket.pl.
6: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj.

0: baby, I'm a fireball.
1: Pitbull w RMF Max rozkręca środowe popołudnie. W pracy 27 minut przed drugą jest afera w Ministerstwie Rolnictwa.
2: Ojoj.
1: Sprawa poważna, bo ktoś ostatnio w budynku ministerstwa urządził pokaz mody. No i nie wszystkim się to spodobało.
2: No jeśli chodzi o rolnictwo, no. Bo to było w Ministerstwie Rolnictwa. No jeśli chodzi o rolnictwo i modę, to ja najbardziej polecam pory. Bo bez porów w pracy to się wygląda trochę jak burak.

0: Natalie Oaks, jakie to jest dobre. To jest RMF Max, 21 minut przed drugą.
1: Zaczęła się dzisiaj jesień. I to każda jesień, i meteorologiczna, i astronomiczna, i kalendarzowa.
0: Poza jesienią życia jeszcze, przepraszam, bo teraz powiew wiosny w Maxie. W prognozie pogody będzie trochę wiosny, mam nadzieję. Zostańcie na szczegóły prognozy. Razem jakoś przetrwamy te najbardziej deszczowe momenty.
2: Reklama.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
14: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
15: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
14: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
16: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
17: I po reklamie.

0: sprawdzisz?
1: Sprawdź.
0: Sprawdź.
1: Pogoda w RMF Max.
2: Druga część środy przyniesie nam stopniowe ustępowanie chmur na rzecz większych przejaśnień. Przelotny deszcz straci na sile i ograniczy się głównie do rejonów podgórskich. Krosno, Sanok i Brzozów wyciągną dziś od 14 do 16 stopni, a Sądecczyzna zaprezentuje zbliżone wartości od 13 stopni w Limanowej do 16 w Nowym Sączu. Nocą będzie pogodnie, ale zimno, a jutro czeka nas powrót pochmurnej aury ze słabym deszczem i dopiero w weekend zacznie się robić ciepło i słonecznie.
1: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: Ona jest jak taki jesienny, ciepły kocyk i kubek parującej herbaty z miodem.
1: Jesieniara, bledka. W RMF Max 10 no. minut i 14. Mam coś fajnego.
2: Proszę.
1: Mam bilety po 10 zł i nawet na Pendolino. Jak chcecie sobie ustrzelić taki bilecik, to dzisiaj, jutro jest super okazja. Intercity ma urodziny i z tej okazji bilety za 10 ziko. Fajnie, fajnie.
3: To jest nowość RMF Max.
1: Offenbach i Star Sailor.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
10: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
9: Koniecznie. Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
11: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
12: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
13: Dobra, zdradź sekret.
12: Jaki sekret?
13: No, ten twój patent na zakupy.
12: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
13: Tylko w Modivo?
12: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
13: I co z tym cashbackiem?
12: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
13: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
14: Typ

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Na zegarach 14, a w RMF Max czas na Krośnieńsko-Sądecki, flash w pigułce. Marek Makuła, zapraszam. Zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Przed południem na północ od Braniewa doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjski śmigłowiec Mi-8. W Polskim Komitecie Olimpijskim po zmianie władzy nic się nie zmieniło. Tak przekonuje były minister sportu Sławomir Nitras. Ten temat otwiera flash o 14. Dlaczego były szef resortu negatywnie ocenia pełniącego obowiązki prezesa PKOL-u Mariana Kmitę?
2: Takim operacyjnym oficerem wprowadzającym Piesiewicza w związki sportowe i mówiącym o tym, jakie to pieniądze Piesiewicz przyniesie, był pan Kmita od samego początku.
1: Nitras nie wierzy też w zapewnienia, że Kmita nie wiedział o ujawnionych obecnie nieprawidłowościach.
2: Pan Kmita może być tym postępowaniem objęty i dostanie tak samo zarzuty jak pan Piesiewicz. Wtedy PKOL będzie miał dwóch prezesów z zarzutami.
1: Dodaje były minister sportu.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Krośnieńskie lotnisko otwiera się na wojskowe szkolenia dronowe, a podobne strategiczne umowy podpisywane są ostatnio także w innych miejscach w kraju. Jakie znaczenie dla całego regionu ma budowanie takiej sieci nowoczesnych ośrodków technologicznych dla wojska?
3: To jest projekt, który jest realizowany w trzech miejscach. Rzeszów i okolice, Mielec i okolice i Krosno z sąsiednimi gminami. Projekt, który jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego i my się w to wpisujemy. Dlatego nasza uczelnia podpisała z WCR-em rzeszowskim i jasielskim umowę o współpracy. Dlatego przyjechali przedstawiciele Wojskowej Akademii Technicznej. Dlatego przyjadą przedstawiciele Wojskowej Akademii Lotniczej.
1: Mówił doradca ministra obrony narodowej Dariusz Sobieraj. A teraz wracamy do tematu jesieni. Ta pora roku to nie tylko kolorowe liście, to też czas, kiedy kierowcy i piesi muszą szczególnie uważać na drogach, o czym mówi komisarz Ryszard Ogórek z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.
4: Na drodze może być niebezpiecznie, droga może być śliska, niejednokrotnie w naszym rejonie droga może być też pokryta liśćmi, które opadają z drzewa, do tego jak dołożymy jeszcze odrobinę rosy, no to robi się już naprawdę ślisko. Zawsze noga z gazu, dobra widoczność w samochodzie, czyli właściwie ustawione światła. Taki mały odblask pozwala dostrzec osobę, która go nosi już z odległości kilkudziesięciu nawet metrów. Kamizelka odblaskowa 150 do 200 metrów.
1: Pogoda za oknem nas nie rozpieszcza, ale nie przeszkadza to naszemu reporterowi Julianowi Dulębie, który właśnie teraz zagaduje was z mikrofonem na ulicach Nowego Sącza. Co usłyszał? O tym we fleszu 16. A już teraz mamy dla was bilety na termy Bania w Białce Tatrzańskiej. W tym wyjątkowym kompleksie u samych stóp Tatr czeka na was kąpiel w leczniczej wodzie termalnej wydobywanej z głębokości 2400 metrów. Do tego masaż wodny, strefa relaksu oraz mnóstwo innych atrakcji w otoczeniu górskiej przyrody. Słuchajcie RMF Max i zajrzyjcie na naszą stronę rmfmax.pl. Na koniec tego flesza przypominam jeszcze, że w Rzeszowie ruszył nabór do Funduszu Młodzieżowych Inicjatyw Klimatycznych. Młodzi mieszkańcy w wieku od 15 do 24 lat mogą zdobyć dofinansowanie na pomysły związane z ekologią, zielenią czy edukacją klimatyczną. Łącznie wsparcie otrzyma 8 projektów, z których każdy dostanie równowartość $5000.
0: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
1: W najbliższych godzinach chmury będą ustępować miejsca przejaśnieniom, choć na południu Podkarpacia i na południu Sądecczyzny może jeszcze trochę popadać. Na termometrach w Krośnie i Nowym Sączu nie zobaczymy dziś więcej niż 16 stopni, choć w wielu miejscach naszych regionów jest chłodniej, bliżej 12 stopni na plus. Ciśnienie mamy wysokie, jakość powietrza dobrą, a biometr umiarkowany. Noc zapowiada nam się na pogodną, ale zimną, a jutro czeka nas powrót deszczowej aury. W weekend jednak spodziewamy się już znacznej poprawy pogody i zauważalnie wyższych temperatur.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
5: RMF Max, no, dawaj.
6: Jeszcze trochę poćwiczy i się nauczy, no.
5: Post Malone się stara zaspokoić wszystkie najbardziej wyszukane gusta słuchaczek i słuchaczy RMF Max.
6: Jak chcecie zobaczyć, jak wygląda prawdziwy jesieniarz, ale taki 100%, to koniecznie teraz chodźcie na naszego Instagrama. Jesieniarz już tam czeka.

0: I like. Nie zapomnijcie o lajkach, subikach, dzwonkiem, łapkach w górę. Zaglądajcie na nasze sociale. Mówię w imieniu jesieniarza obecnego.
1: Jesieniarz obecny.
0: Na naszym Instagramie. Asia Meus, Irek Jakubek. Witajcie po południu.
1: No i wiemy, że uwielbiacie te momenty, kiedy gramy dla was takie muzyczne perełki.
0: Oj, to jest coś więcej niż muzyczna perełka. To jest muzyczna perełka. I Neu i Futado, Men i Teo. To jest naprawdę super numer. Jak się dzisiaj czujesz, jakbyś był na nowo zrodzony, to ta piosenka jest o 20 lat starsza.

0: Podrzucamy wam do głośników w pracy tylko te numery, które kochacie najbardziej. Bausa i Magnetic, a za chwilę to, za co pokochaliśmy wszyscy, Temper City.
1: Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam. Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić, szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
7: Profilaktyka! Podaj dalej!
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: I po reklamie.

0: Ale to popołudnie leci. Słuchajcie, RMF Max, to jest Age, to jest mata 2:30.
1: Yeah. I 23 tysiące złotych, które są dzisiaj do wzięcia w RMF Max, a do tego gwarantowany 1000 za samo odebranie telefonu.
0: I uwaga, 550 więcej szans na to, że wejdziesz do finału, gwarantowany 1000 i możliwe nawet 23 tysiące.
1: Teraz ślij hasło Max pod 7327 za 3,69, bo teraz ten Max daje ci 550 szans na finał.
0: Taki szczęśliwy mnażnik. Kto rozsądny? Tak, wiem, że nas teraz słuchacie. Wysłuchajcie Max na 7327, by wygrać 23 tysiące złotych.

0: się zna.
1: To jest taki muzyczny bigos, dużo składników, ale brzmi i smakuje. Premiera tego tygodnia w RMF Max. Kariel, Paco Amoroso, Pigman Teresi, Fred Again w numerze Sexy Magic. Czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl.
0: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

0: 6 FM.
1: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max.
2: W najbliższych godzinach chmury będą ustępować miejsca przejaśnieniom, choć na południu Podkarpacia i na południu Sądecczyznym może jeszcze trochę popadać. Na termometrach w Krośnie i Nowym Sączu nie zobaczymy dziś więcej niż 16 stopni, choć w wielu miejscach naszych regionów jest chłodniej, bliżej 12 stopni na plus. Ciśnienie mamy wysokie, jakość powietrza dobrą, a biometr umiarkowany. Noc zapowiada nam się na pogodną, ale zimną, a jutro czeka nas powrót deszczowej aury. W weekend jednak spodziewamy się już znacznej poprawy pogody i zauważalnie wyższych temperatur.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.

0: Calvin Harris, bardzo dziękujemy za ten występ. Na koniec naszego dzisiejszego programu zostawiliśmy coś, co jest najważniejsze. Musicie znać te informacje, jeśli słuchacie nas w pracy.
1: Jeżeli macie jeszcze jakiś niewykorzystany urlop z zeszłego roku, czyli z 25, to został tydzień, żeby się na to wolne wysłać.
0: Od łazu wysłać. No. Wolę tak po prostu pójść. No.
1: IJ i MJ, dziękujemy. Jutro w południe jesteśmy z powrotem.
0: Irek Jakubek, Asia Mełus, bardzo was pozdrawiamy i ściskamy, pa.
2: Reklama wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
10: I po reklamie.

0: Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
1: Wybiła 15, więc pora na flash, flash sportowy i pogodę w RMF Max. Marek Makuła, zapraszam. Rosyjski śmigłowiec wojskowy naruszył polską przestrzeń powietrzną w okolicach granicy z obwodem królewieckim w Warmińsko-Mazurskim. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podrywało myśliwce z Malborka. One wróciły już do bazy.
2: Rosyjski śmigłowiec Mi-8 wleciał w naszą przestrzeń powietrzną kilka minut po 11. Doszło do tego na północ od Braniewa, mówił mi Jacek Goryszewski z dowództwa operacyjnego.
3: Wleciał na głębokość około 300 metrów i przebywał w niej 42 sekundy.
2: Ten lot był obserwowany przez nasze radary. Myśliwce wykonały patrol w tym regionie. Obsługa systemów obrony powietrznej była postawiona w stan podwyższonej gotowości. Traktujemy to jako kolejny test naszej reakcji, dodał pułkownik Goryszewski.
1: Tyle Krzysztof Zasada.
0: Słuchacie RMF Max.
1: W Rzeszowie rozpoczęły się prace przy rozbiórce pomnika wdzięczności Armii Radzieckiej na placu ofiar getta. Monument ma całkowicie zniknąć z przestrzeni miasta do końca listopada, a koszty pracy wyceniono na blisko 156 tysięcy złotych. Rzeźba ze szczytu trafi do Muzeum Techniki i Militariów. Płoskorzeźby na cmentarz żołnierzy radzieckich przy ulicy Lwowskiej, a urny z ziemią na cmentarz Pobitno. Zmieniamy temat. Działa już bezpłatna i w pełni anonimowa infolinia dla ofiar przestępstw, świadków oraz ich bliskich. Dzwoniąc pod ogólnopolski numer 116006, można szybko uzyskać wsparcie psychologiczne, porady prawne oraz informacje o tym, gdzie szukać pomocy w swoim regionie. Nowosądecka Policja przypomina, że linia pełni również funkcję telefonu zaufania, a konsultanci udzielają wsparcia w 4 językach. Ze rzeczy przyjemniejszych, generator nauki Gen w Jaśle znowu tętni życiem po wakacyjnej przerwie i kusi bogatą ofertą warsztatów na nowy rok szkolny. Jak wyglądają zapisy na te popularne zajęcia przy ulicy Bednarskiej i czy są jeszcze wolne miejsca?
4: Można zadzwonić do nas, do generatora nauki. Koleżanki chętnie udzielą wszelkich informacji, przedstawią wolne terminy i umówią się z dzieciakami. Przyjeżdżają do nas różne wycieczki, przyjeżdżają do nas szkoły, przychodzą do nas przedszkola. Dla nich przewidziane są warsztaty do południowe, natomiast po południu czekamy na indywidualnych klientów.
1: Wyjaśniła dziś naszemu reporterowi Joanna Trębacz-Siepkowska z generatora nauki GEN. Tymczasem Nowosądecka Akademia Nauk Stosowanych zmienia nazwę na Akademię Sądecką, a głównym celem tego kroku jest mocne podkreślenie jej nowego naukowego charakteru. Dlaczego zdecydowano się na taki krok?
5: Chodzi głównie o to, żeby podkreślić prestiż, marketing, wskazać młodemu kandydatowi na studia, że jesteśmy uczelnią akademicką, co no jest pewnego rodzaju prestiżem, więc większość uczelni rzeczywiście takie decyzje podejmuje i tak naprawdę jest to głównie taki zewnętrzny wymiar tych uprawnień, które uzyskaliśmy. Natomiast absolutnie nazwa nie musiałaby się zmienić, mogłaby zostać dokładnie taka sama. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu tą nazwę zmieni, no zgodnie z rekomendacją Senatu, po to, żeby właśnie podkreślić to, że jesteśmy uczelnią akademicką.
1: Wyjaśnił rzecznik prasowy Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, dr Tomasz Zacłona. I to by było na tyle w RMF Max. To był Krośnieńsko-Sądecki Flash w pigułce, a teraz zapraszam na Flash Sportowy z Krzyśkiem Chwalińskim.
6: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
7: To flash sportowy RMF Max. Za kilka godzin będziemy wiedzieć, z kim polscy siatkarze zagrają w półfinale Mistrzostw Europy. Potencjalnymi rywalami Belgia lub Słowenia. Ten mecz rozpocznie się za godzinę. A z kim chcieliby zagrać biało-czerwoni?
8: Bartłomiej Bołądź po wczorajszej wygranej z Niemcami wzruszył ramionami i przyznał, że jest mu obojętne, z kim zagramy. Obie reprezentacje do pokonania, tak mówi nasz atakujący. Trener Nikola Grbicz już wcześniej domówił, że jeśli chcemy być mistrzami, to po prostu musimy wygrać z każdym.
7: Tyle Patryk Cyrwański. Polska pięściarka Natalia Kuczewska przegrała dzisiaj rano swoją walkę półfinałową, ale mistrz Europy kończy z brązowym medalem. Wieczorem swoje walki stoczą Angelika Krzysztoforska, Kinga Krówka i Elżbieta Wójcik, które też mają już wywalczone brązowe krążki.

0: Przed nami coraz więcej przejaśnień w kolejnych godzinach, a wieczorem na Sądecczyźnie nawet lokalne rozpogodzenia. Ewentualny słaby deszcz zaniknie. Na Sądecczyźnie i Podkarpaciu termometry pokazują 10 od 12 do 15 stopni, przy czym w Krośnie mamy 13, a w Nowym Sączu 14, kresek na plus. Nocą zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, z temperaturami od 5 do 8 stopni, choć w obniżeniach terenu przy ziemi może być zaledwie 1 stopień powyżej zera. Jutro opady powrócą, ale weekend będzie już całkiem przyjemny.
1: No to praktycznie połowa tygodnia za nami, prawie 4 minuty po godzinie 15:00 tutaj RMF Max i kanał nadawczy.
2: A Piotrek z dnia na dzień coraz bardziej uśmiechnięty, mam wrażenie, tak w związku z tym. No pięknie, Piotrek Świderski, Justyna Borycka, my z wami w kanale dzisiaj do 18:00. I dużo dobrej muzy w głośnikach, Tobi Romeo z numerem Fly High już się rozkręca, a za chwilę ważne pytanie do was, więc bądźcie czujni, ekipo RMF Max.

0: Mistrzowie festiwalowych melodii Swedish House Mafia, Wayne So Long, na prawie 10 minut po godzinie 15. A my na nic nie czekamy, tylko lecimy dalej z tematem. Tu kanał nadawczy. I słuchajcie, właśnie mi się wyświetliło przed chwilą na fejsie, że mamy nowy rekord świata kobiet w średnim czasie układania kostki Rubika.
1: Dobra, czekaj, strzelam. Jakieś 15 sekund.
0: Nie, no co ty, o wiele mniej. I uwaga, ustanowiła go 6-letnia Chinka.
1: Tak, córka koleżanki mojej mamy, wiadomo,
0: Z czasem poniżej 4,5
1: sekundy. 4,5
0: sekundy. No ja w tym czasie co najwyżej to mogę sobie ułożyć kostkę Rubika, ale w wersji artystycznej.
1: Tak, abstrakcja, wiadomo, sztuka nowoczesna. Ale 4,5 sekundy, jakby w ogóle trudno mi sobie wyobrazić, co w ogóle można zrobić w 4,5 sekundy. Jakby nie mam pomysłu, dajcie znać. Messenger RMF Max, tutaj czekamy na wasze głosówki. Co można zrobić w 4,5 sekundy? Może wy coś jesteście w stanie zrobić w 4,5 sekundy i to jest wasz powód do dumy. Dajcie znać, czekamy na głosówki na Messengerze RMF Max.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Bo.

0: takim pięknym klimacie płyniemy sobie w stronę weekendu. To Take It Slow, Robin Schulz w RMF Max. 19 minut po godzinie 15, a my przed momentem pytaliśmy was na naszym messengerze, co można zrobić w 4,5 sekundy, bo pewna 6-letnia Chinka ułożyła kostkę Rubika właśnie w 4,5 sekundy.
1: I to jest rekord świata, słuchajcie. Kobiet. Dla nas rzecz absolutnie niewyobrażalna, że coś się da zrobić w 4,5 sekundy, ale okazuje się, że wy macie propozycję.
2: Wydaj całą wypłatę, oddać ją żonie.
0: O, to klasyczek.
1: Klasyczek, wiadomo.
3: 4,5 sekundy to jak szef powie, że mogę iść do domu, to średnio tyle moje wyjście z pracy zajmuje.
0: Pendolino.
1: Sprintem, pendolino.
4: Można uspać dziecko i usiąść do jeszcze ciepłej kawy właśnie na 4,5 sekundy.
0: Okej. Już myślałem, że usypiesz. Już myślałem, że usypiasz w 4,5 sekundy, bym cię zaprosił do mnie.
1: No właśnie. Dajcie znać, co można zrobić w 4,5 sekundy. Czekamy na wasze wiadomości, głosówki. Zbieramy na Messengerze RMF Max.
5: 4 sekundy, można powiedzieć, RMF Max, najlepsze radio w Polsce, sprzedam Opla.
6: Reklama. Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
14: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
15: Profilaktyka! Podaj dalej!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Włączamy niskie ceny.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
24: I po reklamie.

0: Oskar Cyms, niech mówią, a my niesieni tym romantyzmem Oskara postanowiliśmy przyczynić się do prośby, która przyszła na naszego maksowego messengera.
1: Tak jest, no rzadko robimy takie rzeczy. Pytaliśmy was w ogóle o to, co można zrobić w 4,5 sekundy, czy są takie rzeczy na świecie. No i ta odpowiedź dosyć mocno nas zaskoczyła.
2: Można rzucić nie, raczej nie, i żałować tego przez tydzień. Ale jeśli moglibyście rzucić u siebie, że jeżeli słucha tego urocza blondynka, która 17 września siedziała wieczorem w sztolni w Katowicach z koleżankami, ta osoba, którą zagadywała przy wyjściu, jej szuka.
0: No właśnie,
1: no
0: urocza blondynka, sztolnia Katowice.
1: No, może się odnajdzie. Jakby co, dajcie znać, Messenger RMF Max, my tutaj jesteśmy w kontakcie, czekamy na wasze głosówki. No od tego jest ekipa RMF Max, żeby sobie pomagać.

0: Jedziemy przez środowe popołudnie na pełnym luzie. Kaigo za nami, ale teraz na chwilę. Na chwilę. Trzeba się skupić, bo tak. Rusza ostatnia dzisiaj runda bonusowa w grze o 23 tysiące złotych. Halo!
1: Zaraz
0: 650 razy mnożymy dzisiaj wasze zgłoszenia.
1: Tak,
0: teraz.
1: Tak więc jeśli chcecie jeszcze się załapać 650 razy większymi szansami, to wejdźcie do gry teraz na rmfmax.pl albo z hasłem max pod 7327 za 3,69.
0: Tylko szybciutko, bo jeszcze tysiak jest za odebranie telefonu, więc gra warta świeczki.
1: 23 tysiące złotych do wygrania.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Canal Plus.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: I po reklamie.

0: Cześć FM.
1: Przed nami coraz więcej przejaśnień w kolejnych godzinach, a wieczorem na Sądecczyźnie nawet lokalne rozpogodzenia. Ewentualny słaby deszcz zaniknie. Na Sądecczyźnie i Podkarpaciu termometry pokazują dziś od 12 do 15 stopni, przy czym w Krośnie mamy 13, a w Nowym Sączu 14 kresek na plus. Nocą zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, z temperaturami od 5 do 8 stopni, choć w obniżeniach terenu przy ziemi może być zaledwie 1 stopień powyżej zera. Jutro opady powrócą, ale weekend będzie już całkiem przyjemny.

0: I Money, Don't Be So Shy w RMF Max. 11 minut zostało do godziny 16. No nie będziemy nieśmiali absolutnie, bo mamy powody do dumy i trzeba się tym pochwalić. Słuchajcie, polscy influencerzy Patec i Pawic.
1: RMF Max. Świderski i Borycka.
0: Tak, to kanał nadawczy.
2: Tak, to się zgadza. No i co z nimi?
0: Zdobyli szczyt w pakistańskim Karakorum, słuchajcie. 5270 metrów nad poziomem morzem, gdzie jeszcze nikt wcześniej nie stanął. To są naprawdę hardkorowe góry. Tutaj nie ma przelewek. No i to jeszcze nie koniec, bo panowie planują teraz max 2 dni regeneracji i chcą iść jeszcze wyżej.
2: Jezu, i 5000 metrów, 2 dni regeneracji po czymś takim.
0: Tak.
2: Ja jakby, jak idę na siłownię, to potrzebuję tak z tydzień i jeszcze wizytę u fizjo, ale generalnie to najchętniej rozbiłabym sobie taką, wiesz, bazę aklimatyzacyjną wchodząc z siatami na trzecie piętro. Na co dzień.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka. To

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
9: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
8: Koniecznie! Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
10: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.

0: łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na Dni Mojego Domu.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
1: I po reklamie.

0: 6 FM.
1: O 16 w RMF Max kłania się Marek Makuła. Zapraszam na flash z Krosnej Nowego Sącza. Będzie też pogoda. Najpierw na jednym baku, teraz na jednym ładowaniu. Miko Marczyk z kolejnym rekordem Guinnessa na koncie. Po przejechaniu samochodem najdłuższej trasy na jednym baku, teraz kierowca rajdowy pobił rekord autem elektrycznym.
2: Przejechaliśmy z Zakopanego do Krakowa, następnie wzdłuż Doliny Wisły, przez Sandomierz, Puławy, Warszawę, następnie Płock, Toruń, Grudziądz, Trójmiasto, aż na Półwysep Helski. Zawróciliśmy i dojechaliśmy jeszcze do Ciechocinka, ostatecznie kończąc próbę po dystansie 1338 km.
1: Tym samym Miko Marczyk pobił poprzedni rekord o ponad 120 km.
0: Słuchacie RMF Max.
1: W centrum Jasła planowana jest jedna z kluczowych miejskich inwestycji. Władze miasta przygotowują dokumentację dla wielopoziomowego parkingu przy ulicy Piotra Skargi, którego podziemna kondygnacja będzie mogła służyć jako schron.
3: Planowana inwestycja ma pełnić podwójną funkcję. Na co dzień obiekt będzie ogólnodostępnym parkingiem wielopoziomowym, natomiast jego podziemna kondygnacja zostanie zaprojektowana jako budowla ochronna, zgodna z wymaganiami programu ochrony ludności i obrony cywilnej. W praktyce oznacza to, że najniższa część obiektu będzie musiała być przygotowana tak, aby w sytuacji zagrożenia mogła zapewnić schronienie ludziom.
1: O czym informował nasz reporter Łukasz Zakrzewski. Także lotnisko w Krośnie zyska zupełnie nową funkcję, stając się bazą treningową dla operatorów dronów z Wojskowych Brygad Obrony. Jak wojsko zamierza wykorzystać krośnieńską infrastrukturę do swoich codziennych ćwiczeń? Pytamy o to dowódcę 3. Podkarpackiej Brygady WOT.
4: Lotnisko będzie służyło do szkolenia dronów bezzałogowych statków powietrznych z 3. Brygady. Doskonałe warunki dla tego oraz będziemy korzystali z obiektów infrastruktury krytycznej w celu przygotowania sekcji lekkiej piechoty do ochrony, do obrony. Ja przypominam, że jesteśmy na etapie planowania zakupu tutaj infrastruktury na dyslokację 35. Batalionu Lekkiej Piechoty.
1: Wyjaśnił dziś naszemu reporterowi pułkownik Michał Matyska. Przejdźmy dalej. W sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu uczniowie sądeckich szkół porozmawiają o hejcie, cyberprzemocy i wykluczeniu rówieśniczym. Warsztaty pod hasłem Love Not Hate, Zabierzmy Głos odbędą się 28 września. W programie zaplanowano dyskusję o konsekwencjach nękania w sieci i szkole, a wśród gości pojawią się m.in. Kinga Zawodnik, autorka akcji Anna Wacura oraz dziecięcy zespół Promyczki z Pałacu Młodzieży. A na koniec tego krótkiego flesza sprawdzamy jeszcze, co nasz reporter Julian Dulemba usłyszał od mieszkańców Nowego Sącza. Jak wspominacie minione lato?
5: Było takie idealne, takie było trochę ciepłych dni, trochę takich bardziej kapryśnych, ale było okej.
6: W porządku, było i ciepło, i zimno, i tak mi się podobało. Fajne, pogodowo bardzo fajne.
7: Było ciepło, słonecznie, fajnie.
8: Pierwsze lato, bo ja mam wtedy urodziny, no lato było fajne, bardzo ciepło, kąpałem się w basenie, proszę pana, jadę dużo lodów.
1: A jesień towarzyszyć nam będzie przez najbliższe 3 miesiące, do 21 grudnia.
0: Weź sprawdź. Zaraz pogoda w RMF Max.
9: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Za oknami powoli robi nam się coraz ładniej i wieczór będzie już całkiem pogodny, choć temperatury mogą spaść w granice 5 stopni, a miejscami w obniżeniach terenu do zaledwie 1 stopnia powyżej zera. Póki co na termometrach na Podkarpaciu i Sądecczyźnie od 12 do 15 stopni, przy czym Krosno notuje 13, a Nowy Sącz 14. Mamy też wysokie ciśnienie, dobrą jakość powietrza i umiarkowany biometr. Jutro czeka nas powtórka z deszczowej pogody, ale za to już w weekend zrobi się całkiem przyjemnie, a w niedzielę termometry pokażą 22 stopnie.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. Hity na maksa.
10: 4 minuty po 16. Ja mam małe zażalenie o tej porze, bo
11: tak,
10: za każdym razem, jak podchodzę do ekspresu naszego do kawy, to trzeba wymienić tackę.
11: Jakby znam to uczucie.
10: Tyle razy dziennie trzeba wymieniać tackę w tej firmie, ja się pytam. Dlaczego to zawsze muszę być ja?
11: Dużo razy.
10: Ty też masz takiego farta, czy nie?
11: Tak.
10: No akurat. Jakoś ci nie wierzę, ale w tej walce będziemy jechać razem z wami. Środowe popołudnie po 16 w RMF Max. Alan Walker i Ava Max. Uwielbiam początek tego numeru. Walka trwa. To jest kanał nadawczy.
11: Świderski i Borycka.

0: Mhm. Znam takich. Wiernych na zawsze.
1: Forever, Zalia.
0: Zalia i tylko kochaj mnie w RMF Max. 13 minut po czwartej. Tutaj kanał nadawczy. Mowa oczywiście o wierności swoim ulubionym klubom. A słuchajcie, nasza kochana Ekstraklasa, i to mówię bez ironii, właśnie pokazała liczby i można śmiało powiedzieć, że hajs się zgadza. 1,587 mln złotych przychodu. Ponad 4 miliony kibiców na stadionach, 300 baniek ze sprzedaży piłkarzy. Tak
1: no to
0: wygląda.
1: Chyba już koniec śmieszkowania z naszej kochanej Ekstraklasy, bo finansowo wygląda już jak Liga Mistrzów. Teraz tylko czekamy, aż w końcu jakiś klub w niej zagra.
0: Cokolwiek. Wcale nie jesteśmy toksyczni, przypominam.
1: Nie, nie.
0: Kochamy Ekstraklasę. Britney Spears i Toxic teraz w RMF Max. Można teraz dać głośniej, można odwinąć sobie szybkę i trochę poszaleć. Kto wam zabroni?
2: Ja. Yeah.

0: Tech House'owe brzmienie On Tonight, Silva Bempa w RMF Max. Nie wiem, czy widzieliście ostatni film Książula z Winobrania w Zielonej Górze.
1: Nie.
0: Jak zwykle testował tam lokalne przysmaki, no i słuchajcie, najwięcej emocji wzbudziło stoisko z grillem. Wiecie, kiełbaski, karczki i tak dalej, gdzie wydał naprawdę kupę kasy za parę rzeczy dosłownie. Najbardziej rozwaliło mnie to, że za klek z ketchupu i musztardy trzeba było zapłacić po 5 ziko.
1: Wiadomo, no ale co jest teraz tanie, tak?
0: A paragonu nie było, faktury też nie, bo długopis się akurat zgubił pani.
1: O, zgubił się długopis. Nie, no jasne, ale to spokojnie. Ja myślę, że to można spokojnie wrzucić po prostu w koszty na pana influencera. Wtedy nikt się nie przyczepi.

0: RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Podobno biometr dzisiaj korzystny, a w prognozach urodzinowy deszcz nagród będzie się sypał po waszych głowach. Instaxy, nagrody pieniężne, hulajnogi elektryczne,

0: PS5, ale przede wszystkim 23 tysiące złotych są dzisiaj do zgarnięcia.
1: Miejmy nadzieję, że to będzie dzisiaj ulewa. Także no, mamy numer i dzwonimy, co Justyna?
0: No tak, dobra, to ja już klikam.
1: Nie ma na co czekać.
0: Okej, okay. I 6 sygnałów klasycznie czekamy. 6 sygnałów, żeby odebrać telefon i zgarnąć gwarantowany 1000 złotych. Pierwszy sygnał już mamy.
1: Halo, halo.
0: Drugi sygnał.
1: Halo, halo, dzień dobry. Tu RMF Max.
0: Tam jakaś wichura chyba.
1: Piotrek.
2: Halo, dzień dobry, ojejku, ja jestem na dworze.
0: Okej, okay, w porządku, no to, taka pogoda, ale...
2: Teraz się tu schowam za taki przystanek oszklony, o.
0: O, chyba świetny pomysł. Jak masz na imię?
2: Ania.
0: Ania, cześć, z tej strony Justyna i Piotrek. My dzwonimy w sprawie urodzinowego deszczu nagród i mam nadzieję, że to jest jedyny deszcz, jaki cię dzisiaj złapie. Póki co w twoje ręce wpada 1000 złotych za to, że telefon w tych trudnych warunkach odebrałaś.
2: Jej.
1: Zostajesz
2: ty. Ale jestem zaskoczona strasznie.
0: No, bardzo się cieszymy.
1: Zostajesz tysiaczkiem, czy próbujesz dalej?
2: No, próbuję dalej, oczywiście.
0: Bardzo dobrze, Ania, rozgrzana jesteś, słyszę. Czy ty wracasz z pracy, gdzieś pędzisz? Taka jesteś, trochę mam wrażenie, roztrzepana.
2: Jestem, ale to jest normalny mój stan.
0: Okej.
2: Okay. Także teraz idę akurat na spacer taki sobie mały popołudniowy, bo zawsze taki robię.
0: Okej, okay, no dobrze, czyli o zdrowie dbasz,
1: czyli
0: to się ceni. Zobaczymy w takim razie, co się wylosuje w naszym urodzinowym deszczu nagród. Słuchaj, sytuacja jest bardzo prosta. Od 1 do 30, bo 30 mamy koszy do wyboru. Pod każdym tym numerem znajduje się jakaś nagroda, w tym 23 tysiące złotych w jednym z naszych urodzinowych koszy. Czy masz, Ania, jakiś pomysł, jaki numer dzisiaj wybrać?
2: Nie wiem, pierwszy mi przyszło do głowy 7, ale to jest za oczywiste. Mhm. Będzie następny 8 może, na przykład.
1: Ósemeczka.
0: Ósemeczka. Czy jesteś pewna?
2: Tak.
0: No dobrze, no.
1: To nie, sprawdzamy?
2: Ale... Oczywiście.
1: No to słuchaj, Ania, wygrałaś u nas w RMF Max 500 złotych.
2: Jejku, super, bardzo się cieszę.
0: My również się cieszymy,
2: super,
0: masz już pomysł.
2: Zadzwoniliście i jestem bardzo szczęśliwa.
0: Super, a masz już pomysł, na co te 500 złotych wydasz?
2: Ojej, pewnie na jakiś koncert, jak siebie znam.
0: O, super,
1: muzycznie.
0: Bardzo dobrze. Na przyjemności takie rzeczy trzeba wydawać, bo jeszcze dzisiaj 500 złotych dodatkowych nie miałaś, a teraz masz od RMF Max, więc nigdy na żadne poważne rzeczy się takich pieniędzy nie wydaje, tylko na przyjemności, więc gratulacje. Raz
2: nie,
0: jeszcze, Ania.
2: Nie. Serdecznie wam dziękuję. Miłego popołudnia.
1: A poza tym, Ania, grasz jeszcze w finale piątkowym, bo pamiętajcie, że jedno zgłoszenie to aż 2 losowania.
0: Tak jest. Finał tygodnia może być jeszcze wasz, nawet jeśli wysłaliście SMS-a wczoraj albo dzisiaj, no i jutro. I teraz też warto wysyłać Max na 7327 za 3,69, bo 23 tysiące złotych zostało w koszu.
1: A jutro będzie 24.
0: Tak jest, no ten tysiak tutaj, wiecie, tak doskakuje codziennie o jeden więcej, więc jest o co grać. Szczegóły na rmfmax.pl.
3: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Alex Warren w RMF Max, a ja chciałabym powiedzieć, że wykrakałam chyba, bo po raz pierwszy teraz poszłam do naszej kuchni i faktycznie mogłam sobie zrobić kawę bez opróżniania tacek, nic nie trzeba było, normalnie podstawiam kubek i już, kawa jest.
1: A jednak
0: jest.
1: Cuda się zdarzają.
0: Wykrakałam to chyba, słuchajcie, więc mam nadzieję, że wykraczamy wam też dobrą pogodę.
1: Za chwileczkę, najświeższa prognoza pogody, zostańcie koniecznie z nami tu RMF Max, tu kanał nadawczy Justyna i Piotrek razem z wami.
2: Reklama.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
7: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
13: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
14: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowit. Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
17: No ja. Właśnie otwieram firmę.
16: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w Pekao Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
17: To tak się da?
16: No ba.
18: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pekao.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
19: I po reklamie.

Za oknami powoli robi nam się coraz ładniej i wieczór będzie już całkiem pogodny, choć temperatury mogą spaść w granicę 5 stopni, a miejscami w obniżeniach terenu do zaledwie 1 stopnia powyżej zera. Póki co na termometrach na Podkarpaciu i Sądecczyźnie od 12 do 15 stopni, przy czym Krosno notuje 13, a Nowy Sącz 14. Mamy też wysokie ciśnienie, dobrą jakość powietrza i umiarkowany biometr. Jutro czeka nas powtórka z deszczowej pogody, ale za to już w weekend zrobi się całkiem przyjemnie, a w niedzielę termometry pokażą 22 stopnie.

0: mówcie co chcecie, ale dla mnie ta królowa jest tylko jedna, Rihanna i Only Girl w RMF Max. Absolutnie się nie starzeje ten numer. Dobre rzeczy w głośnikach, a nieco mniej dobre znalazł Piotrek i ja już jestem przerażona.
1: Najgorszy ranking potraw na świecie. I słuchajcie, w tym zestawieniu znalazł się tylko jeden polski akcent. Śląski Rzymlok na miejscu 17 wylądował. To taka wieprzowa kiełbaska z podrobów.
0: Okej, dobra, to bym jeszcze zjadła, no. A co tam jeszcze w tym rankingu ciekawego?
1: Może nie będę wymieniać wszystkich, bo niektórzy mogą kończyć obiad na przykład.
0: Tak, no.
1: Ale słuchajcie, najbardziej zaciekawiło mnie miejsce czwarte. Blut, plet, tar. Mam nadzieję, że dobrze to wyczytałem. Aha. Jakieś skandynawskie naleśniki z krwią.
0: Ojej.
1: Zwierzęcą oczywiście.
0: No, dobra, to brzmi źle, naleśniki z krwią, ale z drugiej strony my mamy kaszankę. No, to powiedzmy, że porówno, tylko z tą różnicą, że nasze jest dobre akurat.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.

0: Thank you, DJ.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: To jest taki muzyczny bigos, dużo składników, ale brzmi i smakuje. Premiera tego tygodnia w RMF Max. Kariel, Paco Amoroso, Pigman Teresi, Fredegen w numerze Sexy Magic. Czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl.
2: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
15: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
16: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
17: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
16: Koniecznie! Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
18: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
19: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Krosno 97 i 6 FM.
6: Słuchacie RMF Max. Przy mikrofonie Marek Makuła. Zaczynamy szybki flash z Krosna i Nowego Sącza o 17. Jest 23 września, w kalendarzu jesień. Zwykle ta pora roku kojarzy nam się z deszczem i chłodem, ale jesień to także złoto-czerwone liście na drzewach.
7: Romantycznie.
8: No tak, zgadzam się.
7: Pogoda, deszcz.
8: Takie spacerki.
7: Spacery, takie liście, prawda, złote. Złota polska jesień, prawda, jak to się mówi.
6: I jak słyszeliście, niektórzy bez żalu pożegnali lato.
5: Słuchacie RMF Max.
6: Kierowcy w Nowym Sączu muszą przygotować się na kolejne utrudnienia. O szczegółach opowie więcej nasz reporter Julian Dulemba.
9: W czwartek i piątek, 24 i 25 września, zamknięte będzie skrzyżowanie ulic Sienkiewicza i Szujskiego. To kolejny etap prac wodociągowych prowadzonych w ciągu ulicy Sienkiewicza. W czasie robót dojazd do tej ulicy będzie możliwy tylko od strony ulicy Zygmuntowskiej. Objazdy poprowadzono ulicą 1 Pułku Strzelców Podhalańskich, Zygmuntowską i Kunegundy.
6: Kierowcy powinni zwrócić uwagę na oznakowanie i stosować się do obowiązującej na czas prac organizacji ruchu. To już kolejny wrześniowy remont w Nowym Sączu. Miejski Zarząd Dróg przeprowadził lub jest w trakcie kilku innych prac, m.in. na ulicach Żeglarskiej, Sikorskiego, Ruczaj czy Aksentowicza. Zmieniamy temat. 60-letnia mieszkanka powiatu lubaczowskiego straciła blisko 375 tysięcy złotych, dając się nabrać na internetowe oszustwo na spadek. Kobieta przez dłuższy czas korespondowała z osobą podającą się za ciężko chorą obywatelkę Francji, która obiecywała przekazać jej majątek w wysokości 728 tysięcy euro. Warunkiem opłacenia fikcyjnej procedury spadkowej były kolejne przelewy bankowe, które poszkodowana regularnie wykonywała. Policja ponownie apeluje o ostrożność i rozwagę w kontaktach z nieznajomymi z sieci. Z rzeczy lżejszych warto przypomnieć, że generator nauki Gen w Jaśle od roku prezentuje swoją bogatą ofertę wspólnie z Muzeum Regionalnym. Jak ta owocna współpraca przekłada się na konkretne wydarzenia i zajęcia?
10: My już mamy wspólną ofertę, bo te zajęcia się przeplatają. Muzeum stara się nawiązywać w swoich zajęciach do tych tradycyjnych rzemiosł, czyli tkactwo, malowanie, rękodzieło, haft, malowanie na szkle. Natomiast generator oferuje szerszą gamę usług ze względu na to, że tu jest ta piękna ekspozycja techniczna.
6: Usłyszał dziś nasz reporter od dyrektora Muzeum Regionalnego w Jaśle, Mariusza Świątka. Na koniec tego szybkiego flesza jeszcze dobra wiadomość. Szkółki ginących zawodów w powiecie nowosądeckim będą działać dalej. W Starym Sączu podpisano umowy z instruktorami na kolejny okres, co zapewnia kontynuację bezpłatnych zajęć z haftu, ceramiki, bibułkarstwa, rzeźby czy muzyki ludowej. Władze powiatu zapowiedziały stałe wsparcie dla tej inicjatywy, a w miejscach z odpowiednią kadrą planowane jest zwiększenie liczby godzin dla dzieci i młodzieży. Same zajęcia odbywają się najczęściej w gminnych ośrodkach kultury, ale także w szkołach podstawowych, remizach ochotniczych straży pożarnych, domach ludowych, a nawet na plebaniach w okresie od września do czerwca. I na tym kończymy, a ja zapraszam już na pogodę.
11: Sprawdzisz?
5: Sprawdź!
11: Sprawdź!
5: Pogoda w RMF Max.
6: Wieczór i nadchodząca noc przyniosą nam uspokojenie w pogodzie. Zachmurzenie spadnie do małego i umiarkowanego, a opady całkowicie zanikną. Zrobi się za to chłodno. Termometry pokażą od 5 do 8 stopni, a na Pogórzu od 3 do 6. Jeszcze zimniej może być w obniżeniach terenu, gdzie przy gruncie termometry mogą wskazać zaledwie 1 stopień powyżej zera. Czwartek będzie pochmurny i deszczowy, a temperatury wyniosą około 16 stopni. Przyjemniejsza pogoda dopiero w weekend, przy czym słupki rtęci mogą wzrosnąć do nawet 22 stopni.
5: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
11: Hity na maksa.
12: 5 minut po godzinie 17, jeżeli jeszcze jesteście w pracy, to wypada iść do domu.
13: Nie, mój drogi, to co teraz wypada, to się skupić, bo jest zagadkowa środa, więc za chwilę wjeżdża zagadka w drodze z pracy. Bądźcie blisko RMF Max. Tutaj Świderski i Borycka w kanale nadawczym. A to już Marlon Hofstadt.

0: No to właśnie ogarnęliśmy wam, że do końca dnia ten numer będzie za wami chodził. Freed from Desire, Drain, czyli Indiana na 10 minut po godzinie 17 w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.
0: Dziś zagadkowa środa, a to, słuchajcie, mój pierwszy raz w roli współprowadzącego kanału nadawczego, więc jestem bardzo ciekawy, co tam Justyna dzisiaj wymyśliłaś dla nas.
2: Ja myślę, że nie zgadniesz, bo jesteś amator jeszcze, ale słuchacze RMF Max na pewno pomogą, więc uwaga, czytam dzisiejszą zagadkę. Adam wyciągnął z szafy jesienną kurtkę. Znalazł w niej dwa paragony, 10 zł i coś, z czego każdy korzysta, ale mało kto to lubi. Co znalazł Adam?
0: No to moja pierwsza propozycja to czapka.
2: Nie, no to za proste by było. Ale co, nie lubisz czapek?
0: Zawsze zostawiam ją w rękawie.
2: Tak? Ale no, musiałbyś nie lubić, bo przypominam, raz jeszcze. Adam wyciągnął z szafy jesienną kurtkę, znalazł w niej dwa paragony, 10 zł i coś, z czego każdy korzysta, ale mało kto to lubi.
0: Co nie lubię czapek, Adam? Bo mi się zawsze fryzura psuje.
2: Okej, okay, dobra, to jest legitny argument. Messenger RMF Max, czekamy na wasze głosówki z rozwiązaniem. No!

0: Everlasting i Armin van Buuren na 21 minut po godzinie 17. Armin za nami, ale teraz ważny jest Adam. Adam od środowej zagadki.
1: No raczej. Uwaga, przypominam.
0: Tak.
1: Adam wyciągnął z szafy jesienną kurtkę. Znalazł w niej dwa paragony, 10 zł i coś, z czego każdy korzysta, ale mało kto to lubi. Co znalazł Adam?
0: Pojawiło się sporo odpowiedzi na naszym maksowym messengerze. Słuchamy.
2: Myślę, że Adam znalazł nieopłacony rachunek.
1: Nie był to nieopłacony rachunek, ale faktycznie nie jest to specjalnie przyjemna rzecz. Tutaj się zgodzę.
3: Zużyte chusteczki higieniczne.
0: Akurat z tej odpowiedzi było sporo, bardzo dużo takich właśnie wiadomości dostaliśmy.
1: No nie.
0: Nie.
1: Nie są to zużyte chusteczki higieniczne, chociaż przyznam, że ta odpowiedź naprawdę miałaby sens.
4: Hej, a może on tam znalazł parasol składany?
1: Dobra, to trochę podpowiem. Parasol za duży.
0: Okej.
1: Okay. Za duży.
5: Moim zdaniem są to drobne, gdyż pewnie poniewierają się z tymi 10 złotymi.
1: O, i tutaj też mogę podpowiedzieć. Nie są to drobne, ale jest to przedmiot metalowy.
0: Metalowy.
1: Mhm.
0: No to może Justyna przypomnij jeszcze raz zagadkę.
1: Adam wyciągnął z szafy jesienną kurtkę, znalazł w niej dwa paragony, 10 zł i coś, z czego każdy korzysta, ale mało kto to lubi. I to jest przedmiot metalowy.
0: Jeśli macie jeszcze jakieś pomysły, no to Messenger RMF Max jest do waszej dyspozycji. Czekamy
1: na głosówki.

0: Gibbs, Ego i For Money, ostatni dzień lata mieliśmy wczoraj, a dzisiaj już mamy jesień. 17.33 w RMF Max. Tu kanał nadawczy cały czas. No i co? Wracamy. Wracamy do naszej zagadkowej środy. Adam
1: i jego rzeczy, które znalazł w... Tylko poczekaj, bo ja sobie to zgubiłam.
0: W jesiennej kurtce.
1: Teraz jest zagadka, gdzie ja mam zagadkę, żeby wam przypomnieć. A to jest ważne, żeby wam przypomnieć zagadkę. Uwaga. O, dobra, mam. Adam wyciągnął z szafy jesienną kurtkę. Znalazł w niej dwa paragony, 10 zł i coś, z czego każdy korzysta, ale mało kto lubi. Co znalazł Adam? Mamy nowe poszlaki, które wpadły na Messengera RMF Max.
2: Co mi przyszło do głowy, to obcinaczki do paznokci albo pilnik.
1: Ciekawe, ale nie.
0: Metalowe, ale nie.
3: Myślę, że mogłaby być to skrobaczka do szyb.
1: No i też to jest fajny trop.
0: Ale metalowa skrobaczka do szyb?
1: Aż szkoda, że...
0: Stary, porysowałbyś szyby.
1: W sumie tak. Aż szkoda, że na to nie wpadłam, ale rozwiązanie zainspirowało życie i rozwiązanie brzmi... No, słuchajcie, prawie tak.
4: A może Adam znalazł klucz do starego mieszkania, gdzie mieszkał z byłą?
0: Byłaby już dawno wymieniła zamki.
1: To jest totalnie moja ulubiona odpowiedź. I teraz tak, jest to klucz nie do mieszkania byłej, a może inny klucz?
5: Czy Adam znalazł w tej kurtce jakiś klucz, który zgubił dawno, dawno temu?
1: Ladies and gentlemen, we got him. Oczywiście, że tak.
0: Mamy
1: klucz
0: to.
1: Zgubiony zeszłej jesieni to był mój klucz do śmietnika, moi drodzy. I dlatego jest to miejsce, którego tak się po prostu, no wiadomo, nie lubi, ale się przydaje ten
0: historia
1: klucz.
0: Historia z życia wzięta.
1: Tak jest. No już dwa klucze zdążyłam w tym czasie dorobić. Także cóż, no, ale może się przyda, jak zgubię następnym razem, wiadomo. Zagadkowa środa wróci za tydzień, oczywiście tymczasem Neptunika w RMF Max.

0: Na zakupy. Gdziekolwiek teraz jedziecie, dobrze, że macie ze sobą RMF Max.
1: Najlepiej jakbyście jechali do domu z pracy.
0: Tak jest. Hugel oczywiście za nami z numerem Moving to the Sun. My za chwilę sprawdzamy, co w pogodzie, więc bądźcie z nami.
2: Max. Reklama. Pro okazje czekają na Ciebie w autoryzowanych salonach Xiaomi i na mi-store.pl. Poznaj premierową serię smartfonów Redmi Note 17 Pro. Z każdym z nich zgarniaj praktyczne prezenty. Kupując Redmi Note 17 Pro Max 5G, dostajesz robota sprzątającego Xiaomi. Wybierając Redmi Note 17 Pro 5G, zgarniesz gratis airfryera lub odkurzacz pionowy Mia. Zapraszamy do autoryzowanego salonu Xiaomi w Galerii Rzeszów i na mi-store.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
10: Słuchaj, Marian.
11: No?
10: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
11: Ta.
10: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
11: No i co, Barbara, i co?
10: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
11: Ta Mariolka to jest naprawdę...
12: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
13: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hej, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Krosno 97 i 6 FM.
6: Wieczór i nadchodząca noc przyniosą nam uspokojenie w pogodzie. Zachmurzenie spadnie do małego i umiarkowanego, a opady całkowicie zanikną. Zrobi się za to chłodno. Termometry pokażą od 5 do 8 stopni, a na Pogórzu od 3 do 6. Jeszcze zimniej może być w obniżeniach terenu, gdzie przy gruncie termometry mogą wskazać zaledwie 1 stopień powyżej zera. Czwartek będzie pochmurny i deszczowy, a temperatury wyniosą około 16 stopni. Przyjemniejsza pogoda dopiero w weekend, przy czym słupki rtęci mogą wzrosnąć do nawet 22 stopni.

0: Jeżeli słyszysz tę nowość,
1: przedłużyć lato jeden dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz.

0: Kawał solidnego house'u, grupa Another, a także 54 Ultra, co kto i 4 minuty zostały do godziny 18, a po 18 startuje Max Party z Grabą.
1: I tam bangerów nie co nie miara, a nie nieco miara. My w każdym razie jutro słyszymy się w kanale nadawczym w RMF Max. Świderski i Borycka, do jutra, cześć!
0: Pa!
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Rysiu, jedziemy na zakupy do Mercury Market, a po drodze weźmiemy mamuśkę. Ona też zrobi zakupy i dostanie kartę podarunkową.
6: Koniecznie z mamusią, Zosieńko.
5: Koniecznie! Karta podarunkowa od Mercury Market to 100 zł za każdy wydany 1000 i mamusia kupi co chce i zaoszczędzi.
7: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny!
10: I po reklamie.

0: też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hi, this is David Guetta.
3: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
4: W głośnikach macie RMF Max, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Sprawdźmy, co słychać w Krośnie i Nowym Sączu. Prokuratura rejonowa w Brzozowie wyjaśnia okoliczności śmierci 16-letniego motocyklisty, który 19 września uległ wypadkowi w Jasienicy Rosielnej.
5: Ze wstępnych ustaleń wynika, że patrolujący okolice policjanci zauważyli dwóch nastolatków jadących krosami bez tablic rejestracyjnych i oświetlenia. Gdy mundurowi podjęli próbę zatrzymania motocyklistów, jeden z nich uciekł, a chwilę później, zaledwie 300 metrów dalej, uległ śmiertelnemu wypadkowi. Mimo natychmiastowej reanimacji podjętej przez policjantów i załogę pogotowia, życia 16-latka nie udało się uratować. Śledczy zabezpieczyli ślady na miejscu tragedii, przesłuchują świadków, a na dzisiaj zaplanowano sekcję zwłok nastolatka.
4: O szczegółach informował nasz reporter Łukasz Zakrzewski.
3: Słuchacie RMF Max.
4: Krośnieńskie lotnisko oficjalnie stanie się ważnym ośrodkiem szkoleniowym dla operatorów bezzałogowców, co przypieczętują podpisywane listy intencyjne z wojskiem. W ramach projektu Doliny Dronowej na miejscu będą ćwiczyć terytorialsi oraz pogranicznicy, a w mieście pojawią się też dedykowane klasy szkolne.
6: To jest porozumienie, które jest podstawą do dalszej współpracy. Porozumienie między WOT-em a lotniskiem Krosno, a w zasadzie miastem Krosno. Następnym krokiem będą szczegółowe ustalenia, które zawierać będzie umowa o współpracy, bo to od decyzji wojska zależeć będzie, w jakim zakresie będziemy współpracować. Jesteśmy otwarci na udostępnienie lotniska i przestrzeni nad lotniskiem.
4: Wyjaśnił prezydent Krosna Piotr Przytocki. Tymczasem już nie Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, tylko Akademia Sądecka imienia Królowej Jadwigi. Tak ma nazywać się nowosądecka uczelnia. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało kategorię naukową B+, co sprawiło, że uczelnia zmieniła status z zawodowej na akademicką.
7: Senat uczelni zarekomendował nową nazwę uczelni jako Akademia Sądecka imienia Królowej Jadwigi w Nowym Sączu do tego, aby ta nazwa się zmieniła. Dopiero ta rekomendacja otwiera drogę do podania, które skierujemy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o zmianę uczelni. Ministerstwo proceduje zmianę nazwy około kilku miesięcy do pół roku. Natomiast nazwa formalnie zmieni się od dnia 1 października 2027 roku.
4: O szczegółach nadchodzących zmian mówił dr Tomasz Zacłona, rzecznik prasowy Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Dopiero co rozpoczęła się jesień, ale o nadchodzącej zimie warto pomyśleć już teraz, by drogowcy nie dali się tradycyjnie zaskoczyć. Do przetargu na zimowe utrzymanie ponad 500 km dróg w powiecie nowosądeckim zgłosiło się aż 17 firm, a suma najniższych ofert wynosi około 7 200 000 zł, czyli ponad milion mniej niż zakładał budżet. Oferty są obecnie analizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg, a umowy z wybranymi wykonawcami mają zostać podpisane do końca października. Na koniec naszego szybkiego flesza nietypowa, ale zakończona sukcesem akcja ratownicza w gminie Chorkówka. W niedzielę w Faliszówce pies wpadł do studni. Strażacy z OSP Faliszówka zdołali sprawnie wyciągnąć przestraszone zwierzę jeszcze przed przyjazdem zawodowych strażaków z Krosna. Na szczęście pieskowi nic się nie stało.
1: Będzie ładnie?
3: Za chwilę pogoda w RMF Max.
4: Noce ze środy na czwartek zapowiada się dość pogodnie. Zachmurzenie będzie mało i umiarkowane, ale temperatury spadną do około 5, może 8 stopni w Krośnie i Nowym Sączu, choć miejscami na południu może być jeszcze zimniej, zaledwie 1 stopień na plusie. Jutro czeka nas chwilowe pogorszenie aury. Niebo zaciągnie się chmurami, z których po południu miejscami spadnie słaby deszcz, ale za to w piątek i sobotę zachmurzenie zacznie ustępować, a niedziela i poniedziałek przyniosą bezchmurną pogodę z temperaturami do 22 stopni na plusie. Ciśnienie mamy wysokie.
3: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
8: Witajcie, moje drogie jesieniary. No to co, chyba już wszyscy oficjalnie bardzo szczęśliwi. Przemek Grabowski, fajnie, że jesteście z nami o tej porze. Zaczynamy nasz już wieczór, chociaż jeszcze przed zachodem słońca. No widzimy się początkowo, gdy jasno, a kończymy, gdy już ciemno, ale będzie bardzo miło i przebojowo, obiecuję, od 20 listach obec. A na starcie naszego spotkania Jason Derulo i przyjaciele.

Poker, fajny numer na spacer w parku, gdy pięknie spadają liście. W ogóle dzisiaj jest dzień tego spadającego liścia i rzeczywiście tych liści jest coraz więcej, a niedługo to będzie taka kupa tych liści i będzie można się jak co roku rzucać w żółte liście i robić sobie roleczki. Tylko pamiętajcie, żeby tam sprawdzać, co jest pod taką kupą liści, bo wiecie, tam ludzie czasami w parku z pieskami na spacerki chodzą, tak więc różnie to się musi, może skończyć, proszę uruchomić wyobraźnię. Ciekawe, czy Margaret też rzuca się w liście jesienią. Macie ją teraz w RMF Max, tak śpiewa nasza nowość, Prima Ballerina.

Kolejny hit z cyklu Już gdzieś to słyszałem. Może ktoś to kiedyś słyszał w wydaniu grupy Star Sailor, For to the Floor, i to jest nowa wersja, którą odświeżają Francuzi z ekipy Offenbach, dając właśnie tej produkcji nowe życie. Walczą też o jedynkę tego tygodnia na liście Hot Dance. Sprawdzimy, co się dzieje dzisiaj już po godzinie 20. Możecie jeszcze komentować i głosować, a nawet trzeba, rmfmax.pl. Szybkie pytanie, czy są ze mną fani Timmy Trumpeta? No wiem, że jest to trochę osób. Nowość od Timiego już za kilka minut.

Tylko proszę mi tutaj nie poślijcie przed zachodem słońca. Tylko kochaj mnie, to Zalia. No to teraz podkręcimy tempo. Trąbka to jego główny sceniczny gadżet, czyli już chyba wiecie, o kogo chodzi. Jest z Australii, jest DJ-em. Jego największy hicior to chyba jednak Freaks. Najczęściej pojawia się na wielkich festiwalach. To on, Timothy Smith, czyli Timmy Trumpet, zaczął grać na swojej trąbce już jako dzieciak i zanim zrobił karierę w muzyce tanecznej. Rozwijał się już jako instrumentalista. Timmy Trumpet i Ale Farben, nasza nowość tego tygodnia w RMF Max. Chase the Feeling.

0: Fly High to the Sky, oczywiście Tobi Romeo i nasza taneczna petarda w RMF Max. Chciałbym zdementować pewne informacje, że my już mamy prognozę pogody na święta. Jeszcze nie mamy. Niektórzy próbują w internecie, niektórzy tam spekulują, że wiecie, że El Niño. Jedni mówią, będzie cieplej, drudzy mówią, będzie zimniej. Jeszcze musimy poczekać trochę na takie prognozy, jak twierdzi mój wujek z NASA. A jak będzie jutro, no to akurat możemy wam powiedzieć to za chwilę w RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Okazje czekają na Ciebie w autoryzowanych salonach Xiaomi i na mi-store.pl. Poznaj premierową serię smartfonów Redmi Note 17 Pro. Z każdym z nich zgarniaj praktyczne prezenty. Kupując Redmi Note 17 Pro Max 5G dostajesz robota sprzątającego Xiaomi. Wybierając Redmi Note 17 Pro 5G zgarniesz gratis airfryera lub odkurzacz pionowy Mia. Zapraszamy do autoryzowanego salonu Xiaomi w Galerii Rzeszów i na mi-store.pl.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
7: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
8: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
7: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
8: Pytał Pan, czego sobie życzę?
9: Życzę.

0: poczty.pl. I po reklamie.
1: W nocy ze środy na czwartek zapowiada się dość pogodnie. Zachmurzenie będzie mało i umiarkowane, ale temperatury spadną do około 5, może 8 stopni w Krośnie i Nowym Sączu, choć miejscami na południu może być jeszcze zimniej, zaledwie 1 stopień na plusie. Jutro czeka nas chwilowe pogorszenie aury. Niebo zaciągnie się chmurami, z których po południu miejscami spadnie słaby deszcz, ale za to w piątek i sobotę zachmurzenie zacznie ustępować, a niedziela i poniedziałek przyniosą bezchmurną pogodę z temperaturami do 22 stopni na plusie. Ciśnienie mamy wysokie.

0: Musicie przyznać, że Mata wbił się tutaj perfekcyjnie w ten kawałek. Disco klasyk w nowej wersji. Aichi Mata, Ring My Bell, Polish Remix. No to teraz czekamy, kiedy właśnie polska wersja zacznie rządzić na listach przebojów Wielkiej Brytanii. Czas najwyższy. Zostańcie z RMF Max, wracam z hiciorami. Będzie Artemas, powróci Kaigo. Teraz sprawdzimy szybko ciekawe wydarzenia. RMF Max.
1: AI. Słuchacie RMF Max Krosno, balonowe Mistrzostwa Świata. Jutro ostatni dzień atrakcji dla kibiców. Od 14 do 22 działa strefa kibica przy ulicy Bursaki i tam odbędą się prezentacje wieczornych startów załóg balonowych. Dla tych, którzy nie ruszą na lotnisko, transmisja z pokazów laserowy show i Night Glow. O 21 film z cyklu Polscy Wizjonerzy Bagel zwyciężyć tyfus. I oczywiście Wesołe Miasteczko plus Krośnieński Festiwal Smaków. A na lotnisku o 20 Night Glow, nocny pokaz balonów oraz laserowy show. Piątek, fani anime, czas na kolejną dawkę. W Heliosie drugi wieczór z serią Bleach, mini maraton rusza o 21. Zostajemy w kinie. Przed nami 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Po raz pierwszy w historii część festiwalowego repertuaru zagości na ekranach kin Helios. Festiwalowe seanse odbędą się w dwa nadchodzące weekendy. Słuchacie RMF Max Krosno, zostańcie z nami.
2: Reklama. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Włączamy niskie ceny.
17: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
18: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
19: I po reklamie.

0: W głośnikach macie RMF Max, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Zapraszam na Flash z Krosna i Nowego Sącza. Prokuratura rejonowa w Krośnie postawiła zarzuty 36-letniemu sędziemu piłkarskiemu Karolowi B., który przyjechał samochodem na mecz w Wojaszówce, mając 1,6 promila alkoholu w organizmie. O tym informowaliśmy w RMF Max. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy i zabezpieczono majątek na poczet przypadku auta, a sam podejrzany przyznał się do winy. Do sprawy odniósł się także klub WKS Rędzinianka Wojaszówka, prostując doniesienia i wyjaśniając, że policji nie wezwał nikt z klubu, lecz członek rodziny arbitra.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Podkarpackie placówki ochrony zdrowia dostaną zastrzyk gotówki na nowy sprzęt i wyposażenie. Stacje pogotowia ratunkowego w Rzeszowie i Przemyślu otrzymały po 1,5 miliona złotych na zakupy nowoczesnych ambulansów z napędem 4x4. Pieniądze trafią też do szpitali w Tarnobrzegu i Krośnie, przy czym ten drugi zyska nową centralę monitorującą dla oddziału chirurgii. Tymczasem w Chomranicach, leżących między Limanową a Nowym Sączem, trwa budowa nowego przystanku kolejowego w ramach inwestycji Podłęże Piekiełko. Nowoczesny peron przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami przyjmie pierwszych pasażerów już w marcu. Całe przedsięwzięcie związane z modernizacją linii 104 ma docelowo skrócić czas podróży z Nowego Sącza do Krakowa do zaledwie około 60 minut. Z innych tematów, nowosądecka uczelnia zmienia status z zawodowej na akademicką i przyjmie nazwę Akademii Sądeckiej imienia Królowej Jadwigi. Na co dzień obowiązywać będzie jednak krótsza nazwa.
2: Ta nazwa będzie miała takie dwa wymiary, pełną nazwę z patronką naszej uczelni oraz po prostu Akademia Sądecka, która będzie funkcjonowała jako nazwa skrócona. Tak to zaplanowaliśmy i takie rozwiązanie przyjęliśmy jako Senat Uczelni.
0: A co oznacza zmiana statusu z uczelni zawodowej na akademicką?
2: Akademickie to są uczelnie, które mają przynajmniej w jednym obszarze, w jednej dziedzinie, dyscyplinie kategorię B+, i umożliwia im ona z jednej strony właśnie rozpoczęcie procesów dysertacyjnych, czyli ubiegania się o stopnie naukowe, takie jak doktor habilitowany na tych uczelniach.
0: Wyjaśniał rzecznik prasowej Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, dr Tomasz Zacłona. Przypomnijmy, że uczelnia została założona w 1998 roku. Do 2022 nosiła nazwę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Przejdźmy dalej. Generator nauki Gen w Jaśle rusza z nowym sezonem edukacyjnym, oferując po wakacjach mnóstwo warsztatów i naukowych wyzwań dla dzieci, młodzieży oraz całych rodzin. W nowoczesnych przestrzeniach przy ulicy Bednarskiej na odwiedzających czekają zarówno ulubione stałe formaty, jak i zupełnie nowe propozycje zajęć.
3: W ofercie generatora nauki mamy różnego rodzaju warsztaty, świat pod mikroskopem z ofertą jesienną, między innymi dzieciaki będą mogły z bliska zobaczyć owady, rośliny, różnego rodzaju materiały. Przewidziane są również warsztaty kreatywne, na których wykonamy jesienne łapacze, zawieszki do plecaków.
0: Mówiła Joanna Trębacz-Siepkowska z generatora nauki Gen w Jaśle.
1: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
0: Noc minie nam spokojnie, niebo się rozpogodzi, a temperatury zamkną się w przedziale od 5 do 8 stopni. Jutro przydadzą się już parasole, bo nad Podkarpacie i Sądecczyzną nadejdzie całkowite zachmurzenie ze słabym deszczem i temperaturami w granicach 16 stopni. Z kolei w nocy z czwartku na piątek w rejonie Nowego Sącza pojawią się silne mgły, które ograniczą widoczność do około 400 metrów. Warto przetrwać te chmury, bo od niedzieli do wtorku prognozy zapowiadają już mnóstwo słońca, bezchmurne niebo i nawet 23 stopnie na plus.
4: Witajcie po 19:00 już wieczorowo. Przemek Grybowski w RMF Max. No i szybko zrobiło się nieco chłodniej. No i wraca pytanie, kiedy wystartują grzanie? Jak tam grzeją już u was? My trochę pogrzejemy. Mam tutaj wasze ulubione hiciory. Teraz Tempe City, ich wersja Self Aware. No to może, jeżeli u was jeszcze wieczorowo nie grzeją, to stary sposób babci, słuchajcie, termofor, może macie gdzieś w domu i tam ciepła woda i tak sobie siedzimy albo leżymy z tym termoforem pod kocykiem. Proszę bardzo, nie ma za co.

Przy tej piosence będziemy wspominać wakacje, to na pewno. Kygo i jego Take Me Back w RMF Max. Teraz nasza nowość od dziewczyn, o których jest głośno. Chyba słyszeliście o Cat's Eye. To naprawdę międzynarodowa grupa. Tworzy ją szóstka dziewczyn. Daniela, Lara, Manon, Megan, Sofia i Jonki. Pochodzą z USA, Filipin, Szwajcarii i Korei Południowej. To był casting, który dział się na całym świecie. No i teraz najlepsze z najlepszych śpiewają. Kolejna nowość w RMF Max. Cat's Eye i Ani.

4 pory roku śpiewał Wiktor Waligura, który odwiedził już kiedyś RMF Max, a ostatnio wpadł do nas Mrozu, pamiętacie? Mroza kiedyś, jak nawijał, że miliony monet, a Mroza dzisiaj ma dużo nowej muzyki, co jeszcze ciekawego powiedział Karinie Nicińskiej, sprawdzicie także na YouTubie, bo jest już nowy wywiad z Mrozem, wbijajcie dzisiaj wieczorowo. A za chwilę w głośniku Cyryl i jego wersja Stumbling In.

potrze, a niskie, wiecie, bum, bum, bum, basiory, że coś jest bardziej gorzkie, czyli czasem za smak kolacji odpowiada także playlista. No to teraz będzie i gorzko, i słodko, bo mam dla was mega nowość. Wracają chłopaki z Fastboy w naszej nowości Music Sounds.

0: My Body Isn't Ready. Kolejny sukces tego gościa to Somber w RMF Max, który chciał nawiązać się do pewnych plotek i chciał coś wszystkim wyjaśnić raz i na zawsze. Chciałby zdementować plotki, że za jego karierą stoją rodzice, którzy pracują w showbiznesie, że to mama i tata mu załatwili miejsca na listach przebojów. Tak po prostu nie jest, to byłoby niemożliwe, to nieprawda. Koniec cytatu. No, oczywiście to wy decydujecie, gdzie będzie niedługo nasz Somber. Głosujcie na rmfmax.pl. Nowe wydanie listy Hot Bands już od 20.
1: RMF Max. Reklama.
2: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
13: I po reklamie.

0: Cześć, tu Daria Zawiałow.
1: Hej, it's Dua Lipa.
2: Cześć, tu Dawid Związek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
4: Noc minie nam spokojnie, niebo się rozpogodzi, a temperatury zamkną się w przedziale od 5 do 8 stopni. Jutro przydadzą się już parasole, bo nad Podkarpacie i Sądecczyzna nadejdzie całkowite zachmurzenie ze słabym deszczem i temperaturami w granicach 16 stopni. Z kolei w nocy z czwartku na piątek w rejonie Nowego Sącza pojawią się silne mgły, które ograniczą widoczność do około 400 metrów. Warto przetrwać te chmury, bo od niedzieli do wtorku prognozy zapowiadają już mnóstwo słońca, bezchmurne niebo i nawet 23 stopnie na plus.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz.

0: Liwka i jej ostatnia nowość w RMF Max. Czy są ze mną fani Karol G? Spoko, spoko. Będzie dzisiaj w poczekalni listy Hot Bands. A czy są fani klubowych bitów i muzyki Adriatic? No to dla was też będzie coś ekstra. Kolejne wydanie startuje dosłownie za kilka chwil. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść. RMF Max.
1: AI. Słuchacie RMF Max Krosno. Jutro od 14 do 22 strefa kibica przy ulicy Bursaki zamieni się po raz ostatni w balonowe centrum dowodzenia. Kto nie dotrze wieczorem na lotnisko, niech nie płacze. Będzie transmisja z laserowego show i Night Glow, czyli balonów świecących w nocy niczym latające żarówki. O 21 coś dla miłośników historii. Film Weigl zwyciężyć tyfus z cyklu Polscy Wizjonerzy. Do tego Wesołe Miasteczko i Krośnieński Festiwal Smaków. A na lotnisku o 20 balonowy Night Glow i laserowy show Niebo się rozświetli. Bieszczady w weekend, szósta edycja muzycznego spotkania gitarą w kowadło już od piątku do niedzieli. Dom Kowala w Jankowcach i Bistro Stodoła zamienią się w festiwalowe sceny. Piątek to gratka dla fanów anime. Helios zaprasza na mini-maraton z serią Bleach od 21, ale to nie wszystko. Przed nami 13 Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Po raz pierwszy część festiwalu zagości w kinach Helios. Seanse w dwa najbliższe weekendy.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Pro okazje czekają na Ciebie w autoryzowanych salonach Xiaomi i na mi-store.pl. Poznaj premierową serię smartfonów Redmi Note 17 Pro. Z każdym z nich zgarniaj praktyczne prezenty. Kupując Redmi Note 17 Pro Max 5G, dostajesz robota sprzątającego Xiaomi. Wybierając Redmi Note 17 Pro 5G, zgarniesz gratis airfryera lub odkurzacz pionowy Mia. Zapraszamy do autoryzowanego salonu Xiaomi w Galerii Rzeszów i na mi-store.pl.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie.

0: Iga, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek, razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Krosno, 97 i 6 FM.
7: Dobry wieczór, Przemek Grabowski, witajcie po 20 w środku tygodnia. Przychodzę tutaj z hitami, z nowościami, z premierami. Sprawdzajcie, co się dzieje. Czekam na wasze głosy, komenty. Walka fanów Tryfana, rmfmax.pl. A zestawienie dzisiaj otwieramy od razu od nowości. Wraca Lost Frequencies po raz pierwszy na 10. Śpiewa Mary Frost w rajskiej produkcji Paraiso.
6: Max. 10. Numer 10.

Kiedyś Nina Sky na podobnym bicie zrobiła swoje Move Your Body Girl, a tym razem Karol G, Baby Wow. No jest chyba wow, na pewno będzie imprezowe wow, a w ogóle będzie jeszcze większe wow, jak wejdzie szybko, może jeszcze przed weekendem, do zestawienia listy Hot Bands rmfmax.pl. Teraz kolejna nowość, mamy ich trochę w tym tygodniu, już na 9. Od dzisiaj z nami nowość od projektu The Colors, ich Prima Donna. RMF Max 9.

wszystko, czego chciałem. To Mrozu 2.0, tak trochę. Tutaj Mrozu i Kasperczyk są wśród najlepszych. Dzisiaj 8 na liście Hot Bands. Mrozu wpadł do RMF Max. Mamy nowy wywiad z Mrozem, dostępny od dzisiaj na naszym kanale na YouTubie. Warto, zapraszam wszystkich. A teraz coś dla fanów klubowych bitów, w szczególności Progressive House'ów i Melodic Techno, bo taką muzykę produkują i miksują przyjaciele z Adriatic. Nasza nowość, Palm of Your Hands.

0: naprawdę dobry kawałek i teraz czeka na jedynkę listy Cobbands w On Tonight. Sprawdzajcie i głosujcie na rmfmax.pl. Może jutro będziemy mieć nową taneczną jedynkę. Jeśli chodzi o taneczne produkcje, to już za kilka minut house'owa nowość, jaką przynosi Sony Fodera. Zostańcie z RMF Max.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
9: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowit.
13: I po reklamie.
14: RMF Max.
15: RMF Max Krosno.

Przy jego muzyce można zapomnieć o całym świecie, o wszystkich stresach, prawda? Sony Fodera i Becky Hill tutaj na mikrofonie w nowości Say Something. Mega nuta, która czeka na debiut, może jutro, rmfmax.pl. Teraz pytanie, kto w wakacje widział gdzieś na żywo Oskarka? Jakiego Oskarka? No Cymsa był także na naszych imprezach Lator Maxa i otwiera dzisiaj pierwszą piątkę. Oskar Cyms, bez końca.

0: Wiadomo, że takie soczyste bity są także w grze. To coś ze ścieżki dźwiękowej Grand Theft Auto, część 6. Rhino, naprawdę bardzo soczyście. Travis Scott udowodnił, że wie, co robi. No i teraz czeka na swój debiut w zestawieniu w Polsce, a ma tutaj wielu fanów na pewno. No to wskakujemy, głosujemy. rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą trójkę. Alex Warren też ma tutaj wielu fanów. Dzisiaj na trzecim Passenger.
1: RMF Max 3, numer 3.

akurat nie gra w klubie, to najczęściej jest już na siłowni o 6 rano. Joel Corey, jego nowość Don't Go Breaking My Heart. Do tego skacze, do tego pakuje. No to skoro jest na siłce już od 6, to chyba jeszcze trochę i będzie się kładł spać. Joel Corey czeka na wasze głosy. rmfmax.pl. My na pewno za wcześnie się dzisiaj nie położymy, bo będzie dużo dobrego bitu. Na trzecim w zestawieniu listy Hop Bands w środę Alex Warren, Passenger. Na drugim Robin Schulz, Watermat odświeżają klubowy klasyk Take It Slow. A na miejsce pierwsze wraca nasza polska ekipa. Gibbs, Ego i For Money ponownie na więcej waszych głosów na Hop i jedynka. Ostatni dzień lata. Max. One. One. One. One. One. Numer jeden.

0: Gibbs, Igo, Forman i wracają na szczyt listy Hot Bands. Brawa dla was i brawa dla fanów. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę dobre Italo Disco. Wróci także Zalia i będą też fajne nowości. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Słuchacie RMF Max Krosno, balonowe Mistrzostwa Świata. Jutro ostatni dzień atrakcji dla kibiców. Od 14 do 22 działa strefa kibica przy ulicy Bursaki i tam odbędą się prezentacje wieczornych startów załóg balonowych. Dla tych, którzy nie ruszą na lotnisko, transmisja z pokazów laserowy show i Night Glow. O 21 film z cyklu Polscy Wizjonerzy Weigl zwyciężyć tyfus. I oczywiście Wesołe Miasteczko plus Krośnieński Festiwal Smaków. A na lotnisku o 20 Night Glow, nocny pokaz balonów oraz laserowy show. Piątek, fani anime, czas na kolejną dawkę. W Heliosie drugi wieczór z serią Bleach, mini maraton rusza o 21. Zostajemy w kinie. Przed nami 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Po raz pierwszy w historii część festiwalowego repertuaru zagości na ekranach kin Helios. Festiwalowe seanse odbędą się w dwa nadchodzące weekendy. Słuchacie RMF Max Krosno, zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Urodziny RMF Max, więc leci kasa. Mateusz odebrał telefon i zgarnął 2000 zł.
4: O kurczę, to bardzo fajna wiadomość. Matko Boska, nie wiem. Muszę chyba sobie to też przemyśleć.
3: Ponad 20 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327 za 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
17: Zdrowi.
15: I po reklamie.

Nasz mózg potrafi rozpoznać znajomą piosenkę niemal natychmiast i myślę, że Zalię w tej piosence rozpoznalibyśmy chyba wszyscy po pierwszej nutce, to od razu. Przemek Grabowski, witajcie po 21. No teraz numer, którego może jeszcze nie rozpoznalibyśmy po pierwszej nutce, bo to bardzo świeży beat. Wraca Marshmello, tajemniczy DJ z białym wiadrem na głowie, coraz częściej z gwiazdami. No i tym razem nowy talent, nowy wokal. Gwiazda z Kanady, śpiewa tu Cameron Whitcomb. Jest energia w numerze Hello.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie męskie granie orkiestra Jesień, oficjalnie nareszcie. Cieszą się jesieniarze, jesieniary. Ale to jest chyba tak, że ta jesień, taka wiecie, we wrześniu i w październiku, to jest inna jesień niż ta w połowie listopada, kiedy jest trochę bardziej ponuro. A za chwilę numer, który nadaje się na każdą porę dnia, rano, po południu i na wieczór. Post Malone i Swae Lee, nasza kolejna nowość, Sunflower.
2: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie
5: z Media Expert. Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
2: I po reklamie.

Błysk to Dawid Podsiadło w RMF Max. Teraz historia pewnego klubowego bitu. Insomnia. To tak naprawdę numer, który powstał rzeczywiście z problemów ze snem, bo Maxi Jazz, wokalista tego zespołu, napisał tekst, inspirując się właśnie bezsennością. Stąd słynne I Can't Get No Sleep. Kawałek stał się jednym z największych klubowych hymnów lat 90. i wrócił do nas ostatnio przecież w nowej wersji, w której śpiewa Bibi Rexa i Faithless, New Religion. No na pewno za szybko to dzisiaj nie zaśniemy.

Self-aware wersja Tempo City wieczorowo, tak jeszcze przed snem w RMF Max. A czy macie czasami bardzo realistyczne sny? 85% ludzi doświadczyło tak realistycznego snu, że zaraz po przebudzeniu nie byli w stanie odróżnić, czy działo się to naprawdę. Ja też tak miałem ostatnio, słuchajcie, w szczególności w trakcie drzemek w ciągu dnia, jak się przydarzy. To czasami człowiek się budzi i nie wie, gdzie jest i jaki to dzień tygodnia i która pora roku. Ostatnio to po przebudzeniu miałem wrażenie, że jest czerwiec i wakacje dopiero przed nami, a później przyszło rozczarowanie, niestety. Zanim pójdziecie spać, posłuchamy świetnych numerów. Jej głos też na kolorowe sny Rita Ora u nas, jej Anywhere.

0: Mata zaskoczył, udowodnił, że może być także królem disco i królem parkietu. Ring My Bell, disco klasyk, odświeża Aicz. Mata nawija, zrobił to doskonale i być może to będzie nasza, wiecie, tak już czwartkowo jedynka na liście Hot Bands przed startem weekendu. Sprawdzajcie nowości, głosujcie na swoich faworytów na rmfmax.pl. Nowe wydanie jutro od 20, a my słyszymy się już o godzinie 18 w czwartek. Przemek Grabowski, cześć! Max.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Brem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Urodziny RMF Max, więc leci kasa. Mateusz odebrał telefon i zgarnął 2000 zł.
3: O kurczę, to bardzo fajna wiadomość. Matko Boska, nie wiem. Muszę chyba sobie to też przemyśleć.
2: Ponad 20 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327 za 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: RMF Max Krosno.
2: A ja znowu powiem mamie, że w końcu wyjdziesz na ludzi.
3: Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie da się, mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.